0: Łukasz Giboła nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Ewelina Walczak. Łukasz Giboła wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
1: Pan Łukasz Giboła zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Giboła.
0: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Giboły swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Wiceministra edukacji Paulina Piechna Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
2: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
3: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
2: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
0: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
4: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatry śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
5: Bonton Radio. Bonton Radio.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Elza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: sen.
1: Spółdzielnia Przemysłu Chemicznego w Chełmie jako jedna z niewielu w Polsce będzie specjalizowała się w produkcji świec i past. Od 1975 roku trzykrotnie zwiększy produkcję. Obecnie przygotowuje się już do rekonstrukcji obu branż. Zawiadamiał Kurier Lubelski na łamach numeru z 10 listopada 1971 roku. Dzięki tej notatce wiemy, że przebudowa i modernizacja zakładu miała kosztować około 7 milionów złotych. Przede wszystkim trzeba było przebudować wydział pasty i założyć urządzenia do jej mechanicznego rozlewania. Do tamtego czasu pracownice ręcznie nalewały pastę do pudełek. Była ona gotowana na ogniu, a nie przy wykorzystaniu pary technicznej. Poza tym koniecznie trzeba było rozbudować laboratorium. W tamtym czasie służyło wyłącznie do badań kontrolnych, a także budynek socjalny, w którym było ciasno, chociaż w spółdzielni pracowały na razie 93 osoby.
2: Jakoś dominują nam informacje gospodarcze o różnorodnych placówkach funkcjonujących w tym czasie na terenie Chełma. Były to głównie spółdzielnie, ale jak widać asortyment produkcji był bardzo różnorodny. No i jedną z takich spółdzielni była Spółdzielnia Pracy Przemysłu Chemicznego. Czasami jeszcze wcześniej z dodatkiem Postęp. Zresztą tutaj warto dodać, że i w okresie międzywojennym i bezpośrednio po wojnie było kilka takich placówek zajmujących się tego rodzaju produkcją. No i tutaj okazuje się, że firma, która przeżywała rozwój, bo mamy tutaj kilka szczegółów na temat funkcjonowania firmy, wzrost liczby zatrudnienia, prawie 100 osób, docelowo nawet i 200 miało być w roku 1975. Nowa lokalizacja przy ulicy Okrzowskiej, powstał odpowiedni budynek, mamy tutaj informacje o kosztach, 7 milionów złotych kosztowała inwestycja. No i jak widać specjalizowała się spółdzielnia w produkcji świec i past. Trzeba przyznać, że w przypadku tych świec szczególnie była traktowana jako jeden z takich nielicznych producentów na terenie Polski, więc te towary, te świece z Chełma trafiały w różnorodne rejony Polski, nie mówiąc oczywiście też o zaopatrzeniu tutaj miejscowego rynku. Jest też informacja o rozbudowie parku maszynowego. Maszyny pozyskano z NRD. No i właściwie taka przyszłość jawiła się przed spółdzielnią dosyć jasno. No niestety warto tutaj dodać, że jednak po wielu latach działalności firma zaprzestała funkcjonowania, uległa likwidacji. No niestety nowe realia gospodarcze po przemianach w latach 90. już sprawiły, że tego rodzaju asortyment, no nie było już takiego zapotrzebowania. Tutaj inne duże firmy przejęły tego rodzaju aktywność. W związku z tym i ta dziedzina z czasem uległa likwidacji, chociaż akurat w tym momencie, na początku lat 70. bardzo wyraźnie widziano szansę na rozwój firmy, że popyt na te produkty rzeczywiście był dosyć znaczący.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: To jest Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na Kup Bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama. Ponton Radio 104.1.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś odkurzamy kawałek, który jest definicją smooth. To jest hymn o ekskluzywności uczuć, o pragnieniu bycia absolutnie jedynym dla ukochanej osoby. A mówię oczywiście o I Wanna Be The Only One grupy Eternal.

że nadal są królowymi brytyjskiego R&B. Kluczem do sukcesu i wyjątkowości tego utworu był gościnny udział. Do Eternal dołączył Bibi Winans, amerykańska legenda gospel i R&B, członek słynnego rodzeństwa Winans. Ten duet, delikatne, melodyjne harmonie dziewczyn i potężny, głęboki, męski wokal Winansa stworzył idealny balans. Piosenka momentalnie nabrała głębi tego klasycznego, amerykańskiego, soulowego feelingu, który Winans przyniósł ze sobą. To nie był już tylko pop, to był czysty, radiowy R&B wzbogacony o gospelową duszę. Utwór został wydany w czerwcu w 1997 roku i momentalnie stał się ich największym sukcesem komercyjnym. Wylądował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. To był ich jedyny numer jeden w Wielkiej Brytanii, co tylko podkreśla, jak wyjątkowy był ten singiel. I Wanna Be The Only One to piosenka o zaufaniu, wierności i miłości, która nie toleruje konkurencji. Jest w niej jednocześnie siła i vulnerability, czyli wszystko, co najlepsze w dobrym R&B. To idealny przykład, jak brytyjski dziewczęcy zespół potrafił wejść w dialog z amerykańską tradycją soul. To jest ten moment, kiedy w Radiu Bon Ton jest gładko, soulowo i po prostu idealnie. Eternal i Bibi Winans i I Wanna Be The Only One w Radiu Bon Ton.

0: 12R.
1: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Reklama.
8: Bon

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.

0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrolę. Ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę. Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
0: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
2: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki z tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
0: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
3: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast ukazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
0: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. 97 groszy. Benzyny 98 7 zł. I 85 groszy. A maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł. I 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Sejm uchwalił nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw od 22 do 6 rano. Ograniczenie nie obejmie lokali gastronomicznych. Przepisy nie są jeszcze ostateczne. Ustawą zajmą się Senat i Prezydent. 17 października odbędzie się krajowy trening rodzinny. Dzieci i rodzice przećwiczą rozpoznawanie alarmów, szukanie schronienia oraz kontakt z bliskimi w sytuacji zagrożenia. Wydarzenie zaplanowano w szkołach i innych miejscach publicznych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Prace przy stadionie Chełmianki mają zakończyć się pod koniec roku. Trwa wykańczanie pomieszczeń i montaż elewacji. Wszystkie krzesełka są już na miejscu, a pierwszy mecz zaplanowano na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. O szczegółach w lokalnych wiadomościach zapraszam o 7.30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na niebie sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Najładniejszy poranek wita dziś południowy wschód Polski. Wreszcie kraju przelotny deszcz, w Karpatach śnieg, a na północnym wschodzie nawet burze. Na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni. W rejonach podgórskich od 7 do 9.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie. Producent markowych produktów Bieluch.
8: 5 po 7, dzień dobry, Chełm. Nie wiem jak wy, ale ja po usłyszeniu dzisiejszego budzika miałem mocną ochotę udać, że to jeszcze niedziela. Niestety, kalendarz nie pozostawia złudzeń. Mamy poniedziałek. Jarek Hołota przy mikrofonie. Witam was bardzo gorąco w pontonie na dzień dobry. Zamiast się jednak stresować i narzekać na początek tygodnia, zróbmy prosty układ. Wy wlewacie w siebie pierwszą konkretną kawę, a ja serwuję muzyczny napęd, który wygoni resztki senności z waszych główek. Rozpędzamy ten poniedziałkowy poranek na 104,9 FM. Ray na początek.

Szybki rzut oka na poniedziałkową kartkę z kalendarza. Jeśli macie w otoczeniu jakiegoś Maksymiliana, Wilfryda albo Eustachiusza, złóżcie im dzisiaj życzenia. A w kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Dzień Bezpiecznego Komputera. Przekładając to na nasze codzienne poniedziałkowe życie, zresetujcie dzisiaj sprzęt, jak zawiesi się po weekendzie. Skasujcie ten spam ze skrzynek i pod żadnym pozorem nie klikajcie w dziwne maile. A u nas w głośnikach tylko sprawdzone, bezpieczne i konkretne granie już teraz Alice Merton.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
3: Reklama. Bondo.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. No hej, w poniedziałek dzisiaj przybyło do nas pytanie od Sylwii z Włodawy, uczennicy trzeciej klasy technikum. Posłuchajcie.
3: A dlaczego wszystkie owoce mają sok, a kokos ma mleko?
2: Zacznijmy od małego sprostowania. Kokos wcale nie ma w środku mleka, ma wodę kokosową. Mleko kokosowe powstaje dopiero wtedy, gdy rozdrobnimy jego biały miąższ i wymieszamy go z wodą, taką zwykłą pitną. Ale skąd ta woda, która jest w kokosie, się w ogóle bierze? Żeby to zrozumieć, trzeba zajrzeć do środka. W trakcie jego rozwoju gromadzi się tam płyn, który zawiera między innymi wodę, cukry i składniki mineralne. To część naturalnego procesu rozwoju nasiona. W miarę dojrzewania kokosa zmienia się również jego wnętrze. Biały miąższ staje się grubszy, twardszy, a część substancji zgromadzonych w płynie zostaje wykorzystana podczas rozwoju nasionka. Nasionka. Dlatego młody kokos ma zwykle dużo wody i niewiele miękkiego miąższu, a dojrzały więcej twardego, białego wnętrza. A co z sokiem w innych owocach? W pomarańczy czy winogronach płyn znajduje się przede wszystkim w komórkach miąższu. Kiedy rozgryzamy owoc albo wyciskamy go, uwalniamy sok. W kokosie mamy natomiast płyn zgromadzony w jego wnętrzu oraz osobno rozwijający się miąższ. Taka niespodzianka. I właśnie z tego miąższu przygotowujemy mleko kokosowe. Zawiera on dużo tłuszczu, który po rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą tworzy jasną, kremową mieszaninę. Czyli różnica jest prosta. Woda kokosowa powstaje naturalnie wewnątrz owocu, a mleko kokosowe przygotowujemy z jego miąższu. Sylwio, kokos nie jest więc owocem, który zamiast soku produkuje mleko. Oczywiście w cudzysłowie tu wszystko i z uśmiechem na twarzy. Po prostu ma inną budowę niż pomarańcza czy winogron, a nazwy jak to nazwy potrafią czasem nieźle namieszać, bo na przykład orzech laskowy to też owoc, a soku ma tyle co... No właśnie. Dzięki wielkie za to pytanie i słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: To jest Bonto.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513 876 190.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
7: Jest 7.30. Zapraszam na zestaw lokalnych informacji. Eliza Kudelska-Nowosad. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu ma objąć całą Polskę. Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą między 22 a 6 rano alkoholu nie kupimy w sklepach, supermarketach czy na stacjach paliw. Przepisy nie są jeszcze ostateczne. Ustawą zajmie się teraz Senat, a później trafi do prezydenta. Ograniczenie dotyczy sprzedaży na wynos. W restauracjach, pubach i barach nadal będzie można zamówić alkohol do spożycia na miejscu. Gminy będą natomiast mogły wydłużyć zakaz tak, by obowiązywał już od 21 i kończył się dopiero o 9 rano. Ustawa przewiduje również zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Oznacza to także koniec akcji zachęcających do większych zakupów, takich jak kilka dodatkowych puszek gratis. Zmiany obejmą też obowiązki sprzedawców. Dwukrotnie wzrosną również opłaty za zezwolenia na handel alkoholem. Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia przyszłego roku. Warunkiem jest jednak zakończenie prac parlamentarnych i podpis prezydenta. Rodzinny plan na czas zagrożenia, rozpoznawanie alarmów i szukanie schronienia. Tego będzie można nauczyć się podczas krajowego treningu rodzinnego. Wydarzenie zaplanowano na 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych. To część Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Dzieci i rodzice przećwiczą, jak zachować się w trudnej sytuacji oraz jak ustalić zasady kontaktu z najbliższymi. Dowiedzą się też, co powinien zawierać uczniowski pakiet na czas zagrożenia. Organizacją włączą się harcerze, ochotnicze straże pożarne i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Resort przekazał również szkołom i przedszkolom procedurę postępowania po ogłoszeniu alarmu. Dokument przygotowano m.in. w odpowiedzi na niedawne ewakuacje placówek na Lubelszczyźnie. Zgodnie z wytycznymi dzieci i nauczyciele mają pozostać w budynku, by ograniczyć wychodzenie na otwartą przestrzeń. Placówki powinny wyznaczyć też miejsca schronienia, ustalić zadania pracowników i sprawdzić obecność uczniów. MSWiA zapowiedziało również ćwiczenia schronienia z udziałem policji i straży pożarnej.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Wszystko wskazuje na to, że prace przy stadionie Chełmianki przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów zgodnie z terminem podanym przez wykonawcę zostaną zakończone pod koniec tego roku. Obecnie w obiekcie trwają prace wykończeniowe i nadające funkcjonalność poszczególnym pomieszczeniom. Końca dobiegają również te związane z montażem punktów gastronomicznych i sanitariatów, mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
0: Finiszują również prace związane z układaniem kostki brukowej od południowej części stadionu, jak również wewnętrznej drogi dojazdowej do obecnego budynku klubowego. Zaś na boisku treningowym układana jest agrowłóknina, na której zostaną zasadzone rośliny pnące. Na skarpie od południowej części obiektu zamontowany został także sektor kibiców gości. Umożliwi to weryfikację boiska pod kątem rozgrywek chociażby klasy okręgową czy na czwartą ligę.
7: Na finiszu są już także prace związane z montażem zewnętrznej elewacji stadionu. Zakończona została instalacja wszystkich krzesełek, w tym również w strefie VIP.
0: Finalnym punktem będą działania typowo porządkowe w związku z budową stadionu. Bezpośrednie sąsiedztwo, czy to chodnik, czy to droga, czy drogi dojazdowe, drogi tymczasowe, były dosyć nadmiernie eksploatowane. Między jednej strony będą to prace typowo porządkowe, polegające na uprzątnięciu tego terenu, zaś w miejscach, w których w jakiś sposób infrastruktura uległa uszkodzeniu, zapewne pojawią się prace naprawcze. Prace od północnej części stadionu, od ulicy Starościńskiej, od ulicy Jedność, prawdopodobnie zostaną podzielone na dwa etapy, część jeszcze w tym roku.
7: Stadion będzie służył przede wszystkim organizacji meczów ligowych, ale w planach jest też przeprowadzenie tam wydarzeń kulturalnych. Pierwsze spotkanie piłkarskie na obiekcie zaplanowane jest natomiast na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.
8: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

Szczyt porannych dojazdów do pracy i szkół powoli osiąga swoją najwyższą temperaturę. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na chełmskich ulicach i gdzie zachować ostrożność. Za moment Marcin Petruk i poranny raport trafik.

0: dwóch samochodów może panować na dojazdach do rond Zwin, Jana Pawła II i Turbinowego, na Lwowskiej, jak też na Hrubieszowskiej, Kolejowej i pierwszego pułku Szwoleżerów. Nieprzejezdna jest ulica Wyszyńskiego, jak również Przemysłowa na odcinku między Rolniczą a Fabryczną.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszyscy.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli

0: codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
0: Od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Reklama. Bonton Radio. Na dzień

Zbliża się ósma, pierwsza godzina naszego porannego spotkania mija w ekspresowym tempie. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny z kraju i ze świata oraz najświeższy serwis pogodowy, a po godzinie ósmej przyjrzymy się lokalnym sprawom. Gość Radia Ponton pojawi się tuż po wiadomościach. Sprawdzimy też sportowy raport od Marcina Petruka oraz... zdradzę wam pewną ciekawostkę o wynalazku, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie dziś śniadania. Zostańcie na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.
8: Bonton.

0: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Ewelina Walczak. Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
1: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
0: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
2: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
3: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
2: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
0: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
0: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. Nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. Najwięcej czystego nieba utrzyma się rano na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie z burzami, a w Tatrach ze śniegiem. Temperatura od 11 do 14 stopni. W rejonach podgórskich chłodno, maksymalnie do 9 stopni.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania. 5 po 8. Cześć i czołem wszystkim, którzy właśnie stoją na światłach, odprowadzają dzieciaki do szkół albo dopijają kawę na zapleczu. Jarek Kołota, witam was w drugiej godzinie bontonu na dzień dobry. Wrzucamy wyższy bieg i lecimy dalej. Za chwilę gość Radia Bonton.
9: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Gość Radia Bonton.
11: 12 października. Dzisiaj tak się składa, że obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera. I tutaj przed mikrofonem w studiu Radia Bonton mam gościa, który się zna trochę na bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o tą cyberprzestrzeń. Ja jestem Janek Zieliński, a z nami w studiu...
12: Cezary Pasierkiewicz i zjadłem zęby już na cyberbezpieczeństwie.
11: Witaj Cezary, bardzo miło mi Cię gościć u nas ponownie w studiu. Zacznijmy sobie może... Z racji, że mówisz właśnie, że zjadłeś na tym zęby, to jakbyś tak mógł prześledzić ostatnie lata, nie wiem, 10, może trochę bardziej wstecz, jak to postrzeganie cyberbezpieczeństwa

0: społeczeństwa, jak te kwestie w ostatnich latach się zmieniły?
1: Zmieniły się diametralnie. Jeszcze kilka lat temu cyberbezpieczeństwo jako takie kojarzyło się z obroną przed wirusami. Dziś to jest temat dla zarządów, rządów państw, ubezpieczycieli, regulatorów, spółek. Mamy międzynarodowe prawo, które reguluje cyberbezpieczeństwo, na przykład NIS-2. A taki atak hakerski może zatrzymać działanie szpitalu, może zatrzymać działanie
0: pociągi
1: sieci sklepów,
0: tak.
1: Dostępu do sieci informatycznej, sieci telekomunikacyjnej, może spowolnić działanie produkcji. Zmieniła się również też skala ataków. Tylko w zeszłym roku CERT Polska dostał ponad 600 tysięcy zgłoszeń.
0: No ostatnio mieliśmy też rozmowę przecież o kwestii wycieków w służbie zdrowia, to teraz przecież też w chełmskich przychodniach jest to też ta kwestia badana, jak to tam...
1: Tak, przestępcy nie chcą już niszczyć komputera, a głównym celem stają się dostęp do naszych danych, pieniędzy, dostępu do kont. Do tego dochodzi sztuczna inteligencja, dzięki której przestępcy budują te ataki w sposób zaawansowany. To znaczy wcześniej phishing, nawet taki generalny, niedostosowany do poszczególnej osoby, bo można było poznać na przykład po składni, po języku, jaki wykorzystywali przestępcy, bo na przykład tłumaczyli rosyjski albo na przykład z innego języka translatorem. Uh-huh. No, teraz to zmieniło się w taki sposób, że sztuczna inteligencja już tłumaczy.
0: Phishing, czyli mówimy o takim, powiedzmy, wirtualnym zarzucaniu wędki i liczeniu, że ktoś się złapie.
1: Tak, przede wszystkim phishing polega na ataku socjotechnicznym, który ma na celu wyłudzić jakieś informacje lub dane.
0: Czyli w takim razie co jest takim najsłabszym ogniwem w tym wszystkim? Czy technologia, czy jednak człowiek?
1: Ani to. Ja uważam, że jest to mniej więcej porówno. Znam raporty, które mówią, że czynnik ludzki występuje w 62% naruszeń bezpieczeństwa. Jednak no, nie lubię mówić o tym, że człowiek jest najsłabszym ogniwem, bo to zrzuca winę tylko na użytkownika. Atakujący, moim zdaniem, po prostu wybierają najłatwiejszą drogę. Łatwiej jest na przykład zadzwonić, podać się za pracownika banku, niż złamać na przykład zabezpieczenia.
0: Przejdźmy może do tego, jak się zabezpieczyć. Zacznijmy może od takiej kwestii. Antywirusy. Wszelkie takie programy. Czy one dalej mają jakiś sens, czy trzeba o czymś więcej pomyśleć?
1: Tutaj wróciłbym do mojej maksymy. Dostosowujemy zabezpieczenia do atakującego. Jeśli na przykład chcemy bronić się przed zaawansowanymi grupami, to musimy już wykorzystywać zaawansowane rozwiązania cyberbezpieczeństwa, czyli na przykład Endpoint Detection and Response, czyli EDR-y. Antywirus dla przeciętnego użytkownika wystarcza. Jest okej. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, że antywirus nie ochroni nas przed fałszywą stroną banku czy telefon, który podszywa się pod policjanta.
0: Może jeszcze zwróćmy uwagę na hasło. Jak ja na przykład widzę różne zestawienia najpopularniejszych haseł w różnych takich raportach, to dalej mimo wszystko zdarzają się hasła typu hasło, albo 123, albo coś takiego, albo jeszcze gorsza, ludzie wkładają w te hasła na przykład jakieś swoje prywatne dane, mhm. Bo takie przypadki tak. Też znam. Jak...
1: Na przykład imię dziecka, imię psa, tak. I roku urodzenia.
0: Jak z kolei stworzyć takie bezpieczne hasło?
1: Najważniejsza jest długość tego hasła. Nie starajmy się wkładać wymyślnych znaków. Amerykański NIST, który wyznacza standardy w tej dziedzinie, zaleca dziś co najmniej 15 znaków i dochodzi do wymuszenia dużej litery, cyfry i wykrzyknika oraz zmiany hasła co na przykład 90 dni. Ta zmiana hasła, teraz od tego się coraz częściej odchodzi. Najważniejsza jest długość hasła i jego skomplikowane. Czyli na przykład najlepiej sprowadzają się frazy z kilku niepowiązanych słów ze sobą. Czyli żółty rower tańczy na dachu. I łatwo zapamiętać, a trudno złamać. Dwie rzeczy są o wiele ważniejsze niż samo hasło. Po pierwsze, każde konto powinno mieć swoje własne hasło. Wiem, że to brzmi trudno i ciężko, ale w tym może nam pomóc menadżer haseł. Jeśli na przykład boimy się, że menadżer hasła może wyciec, to możemy do każdego hasła, które znajduje się w menadżerze haseł, dodawać coś od siebie. Jakiś wyraz, frazę. I w ten sposób ani w menadżerze haseł nie będzie kompletnego hasła, ani my nie będziemy znali tego całego kompletnego hasła, więc no, jest plus plus. Wtedy pamiętamy tylko jedno hasło do tego menadżera I drugie, jeśli mamy taką paranoję, że chcemy się bronić już maksymalnie, to dodajemy jakąś frazę do tego hasła.
0: A jeszcze jest jedna taka kwestia, bo my tak trochę sobie skaczemy po takich kilku tematach, ale no też nie oszukujmy się, jest to kwestia dosyć rozbudowana. Można się, że tak powiem, nadziać w różnych miejscach, w różnych kwestiach, no i właśnie publiczne sieci Wi-Fi, jakieś pociągi, kawiarnie, jakieś lotniska, czy to jest, czy na przykład bezpieczne jest logowanie się przez takie sieci do banków?
1: Publiczne sieci Wi-Fi, a bankowość to jeden z mitów, które się trochę zestarzały, bo dziś praktycznie cały ruch do banków i większości serwisów jest szyfrowany, więc samo podsłuchanie sieci, czyli ruchu naszego w tej sieci lokalnej, w kawiarni, wiele atakującemu nie da. No, prawdziwe ryzyko jest gdzie indziej i to i ryzyko jest w fałszywych hotspotach o nazwie łudząco przypominających prawdziwe i wyświetlające panele logowania. Atak polega na tym, że taki atakujący po tym, jak połączymy się do tej sieci publicznej, wyświetla na przykład prompt do logowania do Google'a i my mu ten login i hasło podajemy. Nie ignorujmy ostrzeżeń o certyfikacie, czyli na przykład jeśli pojawia się informacja, że ta strona nie jest bezpieczna, nie wchodźmy dalej. Zalecam korzystanie z aplikacji mobilnych do bankowości internetowej, jeśli łączymy się do publicznej sieci Wi-Fi. Łącząc się do publicznej sieci Wi-Fi, tak jakby wchodzimy do kogoś do domu, prawda? Możemy tutaj w ten sposób to utożsamić. I jeżeli my możemy rozmawiać z innymi urządzeniami w tej sieci, one mogą rozmawiać z naszym. Jeśli na przykład nasze urządzenie jest nieaktualne, posiada nieaktualizowane usługi, jest niezadbane, no to taki atakujący będzie miał łatwiejszą drogę, żeby po prostu takie urządzenie atakować.
0: To tak, żeby podsumować tą naszą dzisiejszą rozmowę, jakbyś mógł dać taką jedną poradę, taką jeżeli chodzi o zachowanie takiej higieny bezpieczeństwa w sieci, w tej cyberprzestrzeni. Co jest taką najważniejszą zasadą?
1: Stop. To znaczy zatrzymaj się, zanim zareagujesz. Prawie każde oszustwo opiera się na emocjach i pośpiechu.
0: Byle szybko, tak. Teraz, już.
1: Paczka czeka, konto zostanie w banku zablokowane, wnuczek miał wypadek, inwestycja przepada za 15 minut, 10 minut. Teraz dzięki sztucznej inteligencji głos w słuchawce może przypominać naszych bliskich. Nie działajmy pochopnie, nie podawajmy informacji przez telefon, internet. Jeśli na przykład mamy podejrzenie, że dzwoni do nas oszust, rozłączmy się i oddzwońmy na bezpieczny numer telefonu, na właściwy numer telefonu, no bo pamiętajmy, że przestępcy mogą się podszywać pod numery telefonu, czyli rozłączmy się i oddzwońmy do naszych bliskich. Pamiętajmy, że bank nigdy nie poprosi nas o przeniesienie pieniędzy na bezpieczne konto. Aktualizujmy nasze oprogramowanie i sprzęt, dbajmy o cyfrową higienę i dbajmy o swoich bliskich.
0: Tym akcentem myślę, że możemy dzisiaj tę rozmowę zakończyć. W studiu Radia Bonton gościliśmy specjalistę z dziedziny cyberbezpieczeństwa, Cezary Basiarkiewicz. Cezary, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
0: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Gość Radia Bonton. Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszki.

0: czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
1: Od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
16: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
17: Reklama. Bonton Radio.

pontonie na dzień dobry. Mam dla was na poranny rozruch umysłu małą historyczną ciekawostkę. Dokładnie 12 października w latach 20. XX wieku w Ameryce po raz pierwszy sprzedano coś, bez czego dzisiaj wielu z nas nie wyobraża sobie szybkich śniadań. Paczkowany, fabrycznie pokrojony chleb. Zanim piekarze wymyślili maszynową krojonkę, ludzie uważali ten pomysł za zbędną fanaberię. A dziś to symbol porannej wygody. Więc jeśli robicie właśnie szybką kanapkę przed wyjściem z domu albo wyciągacie śniadanie przy biurku, docencie ten mały inżynieryjny cud codzienności. A w Radiu Monton podajemy kolejny numer, który idealnie pasuje do porannej kawy. Clean Bandit przed nami.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecik. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
10: Jak minął weekend na lokalnych boiskach i parkietach? Kto zgarnął komplet punktów, a kto musi wyciągnąć wnioski przed kolejną kolejką? O tym wszystkim już na chwilę w lokalnym serwisie sportowym. Marcin Petruk.

0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka Chełm umocniła się na pozycji lidera swojej grupy w trzeciej lidze. W sobotę zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego 2-1 pokonał na własnej murawie Star Starachowice. Bramki dla Białozielonych to zasługa rzutu karnego wykorzystanego przez Pawła Tomczyka oraz celnego uderzenia Radosława Wójcickiego.
3: Bardzo ciężki mecz, bo Star, tak jak mówiłem, jest w tej chwili ewidentnie w coraz lepszej formie i postawili bardzo trudne warunki. Do 2-0 fajnie. Później ta końcówka pierwszej połowy już słabsza. Straciliśmy bramkę, no a druga połowa to taka, no, dużo walki i na szczęście zakończyliśmy to 3 punktami.
2: Mówił szkoleniowiec Chełmianki. Następny mecz jego zespół zagra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z Czarnymi Połaniec. 2 ostatnie mecze kontrolne na plus dla siatkarzy HKS-u Chełm. W piątek i w sobotę zespół podejmował u siebie estoński Parnów Work Palik Lubi w obu spotkaniach odnosząc zwycięstwo. Podsumowuje trener Krzysztof Andrzejewski.
4: Naszym przeciwnikiem był mistrz Estonii, zwycięzca Ligi Bałtyckiej, zespół z Parnawy. Jestem zadowolony po tych sparingach. Myślę, że ten ostatni egzamin przed startem zmagań w Tauron Lidze wypadł pozytywnie. Oczywiście cały czas są elementy, nad którymi musimy pracować i pewnie będziemy pracować przez cały sezon. Natomiast to podsumowanie okresu, powiedzmy, przygotowawczego jest na pewno na plus. Te ostatnie 2 mecze pokazały, że drużyna jest gotowa do rozpoczęcia zmagań w Tauron Lidze.
2: Pierwszy mecz ligowy HKS Chełm zagra u siebie 19 października. I podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Drugie spotkanie czeka natomiast naszych siatkarzy 25 października, kiedy to we własnej hali powalczą o punkty z Asseco Rossowią Rzeszów.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio na

0: ostatnia prosta porannego szczytu dojazdowego. Zanim ruszycie w dalszą trasę, sprawdźmy, co dzieje się na chełmskich ulicach. Marcin Petruk i najświeższy raport Trafik.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawiał, czy nadszedł czas na zmianę opon, to nasza odpowiedź brzmi tak. Prognozy pogody jasno wskazują, że w najbliższym czasie średnia dobowa temperatura ma wahać się w okolicy symbolicznych 7 stopni. Symbolicznych, bo to właśnie ta wartość przez wielu wulkanizatorów jest wskazywana jako graniczna. Zanim jednak założycie w swoim aucie ogumienie, trzeba sprawdzić, czy jeszcze w ogóle nadaje się do użytku, a z tego eliminują je sparcenia, wybrzuszenia i pęknięcia. Warto też rzucić okiem na datę produkcji opon i jeżeli mają więcej niż 4 lata, lepiej dać je do oceny w serwisie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokucza ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol z

0: Skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jęszpol. Strupiń duży 167. Telefon 82 563 86 01 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec trasa Wojsławice-Zamość.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Za moment 9, druga godzina, bonton na dzień dobry dobiega końca. Za chwilę pełny serwis informacyjny, flash z regionu i prognoza pogody, a po 9 porcja witaminy od Janka Zielińskiego, wydarzenia kulturalne od Moniki Łupkowskiej i garść dobrych rytmów na resztę poranka. Bądźcie z nami.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
2: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyni. Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
1: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
0: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
3: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są. Że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku. I wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
2: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
0: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki. W podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. W sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą i już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
0: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 zł.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Firma Eko Asfalt odwołała się od odmowy wydania decyzji środowiskowej dla zakładu przy ulicy Wygon w Chełmie. Miasto uznało inwestycję za niezgodną z planem zagospodarowania, a wcześniej przeciwko budowie protestowali mieszkańcy osiedla Ryjowiecka. Do tej sprawy powrócimy w wiadomościach o 9.30. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie stwierdziło nieważność decyzji środowiskowej dla planowanej fermy drobiu w Łowczy w gminie Sawin. Inwestor zamierzał wybudować 7 kurników dla ponad 620 tysięcy kurcząt. Rozstrzygnięcie będzie mogło być zaskarżone. W powiecie krasnostawskim odbędą się dwie akcje krwiodawstwa. W czwartek krew będzie można oddać w Krasnym Stawie, a w niedzielę w Ajsławicach. Organizatorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, które zaprasza do skorzystania z tych akcji.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Dzisiejszy dzień przyniesie sporo chmur z przejaśnieniami, najwięcej porannego słońca złapie południowy wschód kraju. Lokalnie przelotny deszcz na północnym wschodzie, możliwe burze, a w Karpatach popruszy śnieg. Na termometrach jesienny chłód od 11 do 14 stopni.
7: dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Po 9:00 wchodzimy w trzecią godzinę poniedziałkowego bontonu na dzień dobry. Jarek Hołota przy mikrofonie. Zrzucamy poranny pośpiech. Większość z Was jest już na stanowiskach. Czas zatem na spokojniejsze, ale niezwykle energetyczne granie na 104,9 FM. Bibi Rexa przed nami.

0: aby poniedziałkowa produktywność nie spadła w okolice zera, potrzebny jest solidny zastrzyk dobrej energii. Za moment wjeżdża niezawodna witamina FM. Janek Zieliński serwuje pigułkę zdrowia bez recepty.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Wielokrotnie podejmowałem w Witaminie FM temat nocnej prohibicji i całość wydaje się chylić ku końcowi, bo przez Sejm przeszła ustawa antyalkoholowa. Janek Zieliński, zapraszam. Temat co jakiś czas powracał w całym kraju, zwłaszcza w ciągu ostatnich 2 lat, może nawet 3. Kolejne duże miasta zaczynały wprowadzać takie obostrzenia, nad Jeziorem Białym też wprowadzono takie ograniczenia. Wszelkie statystyki, także w Chełmie, wskazywały, że problem alkoholizmu narasta i są przesłanki ku temu, aby wprowadzić zmiany. W parlamencie pracowano ponad rok nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Projekt powstał z połączenia odrębnych pomysłów Lewicy i Polski 2050, które uformowały się w jeden podczas prac Komisji Zdrowia. A co dokładnie znajduje się w projekcie? Na terenie całego kraju ma obowiązywać nocna prohibicja od 22 do godziny 6. Wyłączone z tego będą lotniska, lokale gastronomiczne, generalnie lokale, gdzie nie podaje się alkoholu na wynos. Pojawi się także całkowity zakaz reklamy wszystkich napojów alkoholowych, włączając w to piwo. Zakazane będą też promocje typu 12 piw w cenie 6 i za złamanie tego obostrzenia będzie grozić grzywna między 30 tysięcy złotych, a nawet milionem złotych. A propos pieniędzy. Dokonano waloryzacji opłaty, po której uzyskiwano zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Te opłaty pozostawały niezmienne od 30 lat. Od teraz za licencję na sprzedaż alkoholu do 18% będzie trzeba zapłacić 1050 zł, a powyżej tych wartości obowiązywać będzie licencja za 4200 zł, co stanowi podwyżkę o 100%. Swoje poprawki wniósł PSL, który chciał, aby złagodzić przepisy dotyczące ekspozycji wina w celach edukacyjnych czy turystycznych. Tam tych wytycznych jest trochę, a w projekcie nie ma za to zakazu sponsoringu. Przez koncerny piwowarskie ich znaki dalej będą mogły być obecne na różnego rodzaju imprezach czy obiektach. Nowelizacja przeszła głosami 400 posłów, przeciwko było 29 parlamentarzystów, a 4 wstrzymało się od głosu. I to by było dzisiaj chyba na tyle. Ogólnie temat, jak już mówiłem, poruszałem wielokrotnie. Jeżeli będziecie chcieli nadrobić to, jak to wyglądało wcześniej, jakieś statystyki, służę pomocą radiobonton.pl pod dzisiejszym odcinkiem. Podlinkuję wam wszelkie przydatne rzeczy w tym temacie. A natomiast dzisiaj pozostaje mi wam podziękować, życzyć miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilet. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 22 minuty po 9 i Neptunika w Radiu Bonton. Jeśli odsiedzieliście już pierwsze poranne spotkanie albo odpisaliście na najpilniejsze maile, mam małą radę. Zróbcie sobie 3 minuty przerwy. Wyprostujcie plecy, odejdźcie od monitora i otwórzcie okno, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. Taka krótka pauza potrafi wygonić poranną mgłę z głowy skuteczniej niż kolejna mała czarna. A na 104,9 FM stawiamy na sprawdzoną muzyczną klasykę, przy której praca idzie dwa razy szybciej. Freddie Mercury przed nami.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Szukasz lokalu na sklep, usługi, biuro lub inną działalność gospodarczą? Ta oferta może być dla Ciebie. Na sprzedaż lub wynajem lokal użytkowy o powierzchni 120 m2 przy ulicy Szymanowskiego 4 na osiedlu Słonecznym w Chełmie. Parter, bezpośrednie wejście od ulicy i witryny zapewniają świetną ekspozycję. W środku znajduje się sala sprzedaży, dwa osobne pomieszczenia, pomieszczenie socjalne, dwie łazienki oraz klimatyzacja. Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń 603 941 112.
3: Już są na wyciągnięcie ręki okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click-on to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Muzyka i głos AI.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. 9.30, czas na wiadomości lokalne w Radiu Bonton.
3: Jest 9.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nawosad. Firma Eko Asfalt kwestionuje decyzję prezydenta Chełma w sprawie planowanego zakładu przy ulicy Wygon. Firma złożyła odwołanie od odmowy wydania decyzji środowiskowej. Inwestycja na początku roku spotkała się z protestem mieszkańców osiedla Rejowiecka. Jak wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu obwieszczenia, odwołanie wpłynęło do Urzędu Miasta 7 października. O jego złożeniu poinformowano strony postępowania. Prezydent odmówił wydania decyzji środowiskowej 21 września. Uznał, że zakład produkujący spoiwa do mieszanek mineralno-asfaltowych byłby niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według miasta przedsięwzięcie obejmowało również zbieranie i przetwarzanie odpadów, a taka działalność wykraczała poza przeznaczenie tego terenu. Plany inwestora od początku budziły obawy okolicznych mieszkańców. Protestujący wskazywali na możliwe uciążliwości dla sąsiednich domów, ogródków działkowych czy kąpieliska Glinianki. Po wcześniejszych planach zakładu związanego z odpadami firma wystąpiła z wnioskiem dotyczącym produkcji spoiw przy ulicy Wygon 52B. Odwołanie otwiera kolejny etap postępowania, ale nie daje zgody na realizację inwestycji. Wrześniowa odmowa została po prostu zakwestionowana przez spółkę i czeka na rozpatrzenie. Poważny zwrot w sprawie planowanej budowy gigantycznej fermy drobiu w Łowczy w gminie Sawin. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie stwierdziło nieważność decyzji środowiskowej wydanej wcześniej przez wójt gminy Agnieszkę Dąbrowską. Rozstrzygnięcie podpisane przez wiceprezesa SKO oznacza, że czerwcowa decyzja została oficjalnie wyeliminowana z obrotu prawnego. Sprawa dotyczy przedsięwzięcia prowadzonego na wniosek inwestora od września 2025 roku. W Łowczy miało powstać 7 dużych kurników. Projekt przewidywał maksymalną obsadę na poziomie ponad 620 tysięcy kurcząt oraz prowadzenie 7 cykli produkcyjnych rocznie. Planowany kompleks miał być wyposażony w rozbudowaną infrastrukturę. 2 studnie głębinowe, 14 silosów paszowych oraz 15 podziemnych zbiorników na gaz LPG, biologiczną oczyszczalnię ścieków i 6 zbiorników na ścieki technologiczne. Jak wskazywano w dokumentacji czerwcowej decyzji, inwestycja posiadała wcześniejsze uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Sanepidem w Chełmie, a podczas konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi ani sprzeciwy. Inwestor deklarował ponadto zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych oraz utworzenie pasa zieleni izolacyjnej. Decyzja SKO wstrzymuje dotychczasowy tok procedur, jednak stronom postępowania przysługują środki odwoławcze.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Dwie okazje do oddania krwi pojawią się w najbliższych dniach w powiecie krasnostawskim. W czwartek ambulans do poboru krwi stanie przy Domu Kultury w Krasnym Stawie przy ulicy Okrzei. Rejestracja dawców będzie prowadzona wtedy od 8.30 do 12.00. Z kolei w niedzielę 18 października terenowa akcja poboru odbędzie się w Fajsławicach. Chętni będą mogli zgłaszać się do Urzędu Gminy. Tu rejestracja dawców potrwa od 9.00 do 13.00. Obie akcje organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: to Flow w porannym programie Bonton na Dzień Dobry. Sprawdzamy teraz, co ciekawego przygotowały chełmskie instytucje kultury na nadchodzące dni. Wystawy, spektakle i wydarzenia, na które warto zarezerwować sobie czas. Czas na bliżej kultury. I Monika Łupkowska.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W czwartek 15 października w Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers. O tej kinowej propozycji i o tym, co dokładnie zobaczymy na ekranie, opowie Justyna Nafalska z Rady Programowej Klubu i prelegentka najbliższego spotkania.
4: Kurę w reżyserii Giorgio Parafiego, węgierskiego reżysera, przywieźliśmy prosto z Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, na której część właśnie naszej Rady Programowej DKF Rewers była i film już ten widziała. Był to jeden z takich obrazów, który wywołał wtedy największe zaciekawienie. Bardzo dużo chętnych osób było i przyznam, że zdania po nim już były bardzo podzielone. Dlatego wydało nam się, że będzie to ciekawa propozycja właśnie dla dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w Chełmie też, bo wybieramy właśnie takie filmy, o których nie tylko można coś ciekawego powiedzieć przed, na prelekcji, ale też takie, po których warto jest dyskutować, mogą ciekawe opinie zostać wypowiedziane i takie filmy, które właśnie nie są jednoznaczne. Wydaje mi się, że Kura będzie właśnie taką propozycją. Nie dajcie się zwieść, że będzie to po prostu zwykła opowieść o życiu Kury. Tutaj nie chcę za dużo spoilerować, ale dodam, że to jest taki film z ukrytym jajkiem niespodzianką. Jakie ono jest, okaże się na seansie, na który bardzo serdecznie zapraszam. Kura jest to taka momentami zabawna, ale też momentami wypełniona takim trochę czarnym humorem opowieść o przetrwaniu, wolności i takim naturalnym instynkcie, ale też taki film, w którym pod niepozorną fabułą ukrywają się pewne pytania o relację człowieka ze światem zwierząt, wykluczenie, sposób, w jaki patrzymy na innych, a nawet czasem pewna przemoc. To jest takie kino, które balansuje pomiędzy groteską, dramatem właśnie, czarną komedią, ale i filmową przypowieścią. Jest to takie kino nieoczywiste, przewrotne. Film, który zaskakuje już samym punktem widzenia jakby, ponieważ świat ludzi będziemy tu obserwować z perspektywy tytułowej bohaterki, Kury właśnie, czarnej kury, która uciekła z przemysłowej hodowli i jej marzeniem jest wysiedzieć jajko. Wydaje się to bardzo proste, ale ta historia prosta wcale nie jest. Na pewno nie jest to opowieść tylko i wyłącznie o Kurze,

0: 14 października 1943 roku więźniowie niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze podjęli walkę. Przygotowywali ją w tajemnicy, wykorzystując znajomość obozowej codzienności. Plan wymagał odwagi, wzajemnego zaufania i precyzji. Wystarczyło jedno odkrycie, jeden alarm, by wszystko się załamało. Kim byli ludzie, którzy zdecydowali się na bunt? Jak połączyli siły Leon Felhendler z Żółkiewki i Aleksander Peczerski, żydowski oficer Armii Czerwonej? Dlaczego trzeba było porzucić pomysł ucieczki tunelem? I co stało się, kiedy starannie przygotowana akcja zamieniła się w dramatyczną ucieczkę? O tym opowiemy w kolejnym odcinku podcastu Bliżej Kultury – Głosy Przeszłości w Radiu Bon Ton. Przypomnijmy również związek Sobiboru z Chełmem. To właśnie tam Niemcy deportowali i zamordowali większość żydowskich mieszkańców naszego miasta. Za historią obozu kryją się więc także losy naszych dawnych sąsiadów. Wydostanie się za ogrodzenie nie kończyło walki o życie. Zaczynały się obławy, szukanie schronienia i niepewność każdego kolejnego dnia. Ci, którzy ocaleli, pozostawili świadectwa. Zapraszamy do wysłuchania opowieści o buncie, ocaleniu i obowiązku pamięci. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam o 18.20.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
6: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

Zegary nie kłamią, za 8 minut 10, pierwsza, najtrudniejsza faza poniedziałku oficjalnie za nami. Jeśli dopijacie właśnie drugą kawę i czujecie, że roboczy silnik wreszcie wszedł na właściwe obroty, to znaczy, że robicie to dobrze. Za chwilę w radiu

Ponton, serwis informacyjny z kraju i ze świata, wiadomości sportowe oraz świeży raport pogodowy. A po 10:00 wracamy w pełnym składzie. Wjedziemy z konkretną dawką dobrego grania i kilkoma lokalnymi tematami. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama.
2: Dzień dobrenek! Głodny? Nie czekaj! Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lwowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518 600 650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i

0: Światowi liderzy debatują podczas warszawskiego forum bezpieczeństwa. Zawyją syreny alarmowe na Mazowszu, służby sprawdzają gotowość. Nauczyciel, który słucha, to bezpieczniejsza szkoła. Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy warszawskiego forum bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
0: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
2: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
3: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
4: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
0: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzycjady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich pobiedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
5: Tomów jest ponad 20 Jerzycjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić. Urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, ale z biegiem lat przeniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Popiedziska.
0: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji poznański szlak obejmujący blisko 40 lokalizacji.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie gra właśnie z Malanchają Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z siódemką, a z szesnastką zagra Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sharif z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz, Polak. Jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Szenzen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka i Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą passę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Papszun.
7: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Ale nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko szybko wrócimy, aby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to, tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest teraz mecz z Krakowem, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
6: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo. Wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
8: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę, no później detale takie, aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Schallerze w polu karnym, czy nie.
6: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze. A w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund także 2-2 zremisowała z Werderem Brema.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na niebie przewaga chmur z większymi przejaśnieniami, a słońca najwięcej mają mieszkańcy południowego wschodu. W wielu regionach przelotnie popada deszcz, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe słabe burze. Temperatura od 11 do 13 stopni, w dolinach górskich zaledwie od 7 do 9 stopni.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
11: 7:20, więc oficjalnie zrzucamy poranny pośpiech i wjeżdżamy w ten płynny, stabilny rytm dnia. Jarek Hołota przy mikrofonie. Cześć wszystkim, którzy dołączają do nas w biurach, autach, warsztatach czy w domu. Oficjalny komunikat na ten moment, poniedziałku. Pierwsza fala maili ogarnięta, telefon nie dzwoni już co 3 sekundy, a my mamy przed sobą jeszcze 2 godziny wspólnego poranka w Bontonie na dzień dobry. Zróbcie sobie świeżą herbatę albo kawę, rozsiądźcie się wygodnie i łapcie dobrą energię na 104,9 FM. Chris Ria i Billie Eilish przed nami.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na Kup Bilecie. PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
8: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto

Witkowski, Margaret. Później ci opowiem. No i właśnie o to chodzi. W poniedziałkowe przedpołudnie nie ma co brać na siebie wszystkich spraw naraz. Niektóre tematy po prostu warto odłożyć na później, a teraz zająć się tym, co najważniejsze, czyli chwytaniem dobrego nastroju. 21 minut po 10. Przypominam, pierwsza fala poniedziałkowego zamieszania opada. Jeśli robicie krótką przerwę od pracy, spoglądacie na chełmskie ulice albo podjeżdżacie na zakupy, zróbcie to bez pośpiechu. Mamy czas, a dobre kawałki na antenie Radia Ponton dopiero się rozkręcają. Zostańcie z nami. Gotye i Kimbra przed nami.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Ogniwo Wierzbice utrzymało stanowisko lidera chełmskiej klasy okręgowej. W 9 kolejce skład szkolony przez Karola Bujaka zgarnął komplet oczek 7-1, pokonując ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. 2 oczka straty do lidera ma z kolei Ekoróżanka, która również 7-1 pokonała u siebie granicę Dorohusk. Wspomina trener gospodarzy Kamil Karwatiuk.
9: Pomimo 7 bramek powinniśmy mieć 2 razy tyle i to nie jest kurtuazja. Naprawdę zmarnowaliśmy mnóstwo też sytuacji dogodnych. Na pewno też niezadowoleni jesteśmy, bo w ostatniej akcji, czy to pierwszej połowie, czy meczu, straciliśmy bramkę, chcieliśmy zagrać na zero i tutaj no musimy ten element poprawić, być skoncentrowani, chcieliśmy, no ale niestety nie wyszło. Bardzo dobra gra w ataku pozycyjnym, pressing. No widać było też, że goście przyjechali gdzieś tam osłabieni i mieli plan, żeby chyba nie przegrać, bo nie było gdzieś tam pressingu, gdzieś tam w strefie średniej, niskiej bronili się.
8: Okręgowe podium zamykają natomiast rezerwy chełmianki po domowej wygranej 3-1 z Włodawianką. 8 jesienną kolejkę mają za sobą natomiast zespoły chełmskiej klasy A. Liderem nadal jest Sparta Rejowiec Fabryczny, która zgarnęła punkt po remisie 1-1 ze ścigającym ją Tatranem Kraśniczyn. Podium ligi zamyka Wiktoria Żmuć, która 6-0 wygrała na wyjeździe z rezerwami Ruchu Izbica. W chełmskiej klasie B natomiast stawce niezmiennie przewodzi KS Bezyk, który po domowym remisie 3-3 podzielił się punktami z rezerwami Frasati Fajsławice. Druga lokata należy do Agrosu Suchawa, który 4-2 wygrał u siebie z drugim zespołem Saweny Sawin, zaś trzecia do Wojsławice po wyjazdowej wygranej 2-1 z Hutnikiem Dubeczno.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: wszystko, czego chciałem. To Mrozu i Kacperczyk na 104,9 FM. To bonton na dzień dobry. Za 20 minut 11. Październik na chełmskich targowiskach to prawdziwa eksplozja smaków. Dynie, grzyby z okolicznych lasów, świeże orzechy i soczyste jabłka. Jeśli zastanawiacie się, co przygotować dziś na obiad, prosty krem z dyni z prażonymi pestkami albo rozgrzewająca zapiekanka warzywna to strzał w dziesiątkę na jesienny poniedziałek. Smacznie, zdrowo i z lokalnych produktów. A na 104,9 FM serwujemy muzyczny deser na końcówkę tej godziny. Riviera przed nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: poprzeregenerować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Alex Warren i absolutnie niezwykłe Ordinary na 104,9 FM. I wiecie co? Choć dzisiaj jest zwykły poniedziałkowy poranek, to wcale nie musi być nudno. Za nami już prawie 4 godziny wspólnego grania, a najtrudniejsza część tego dnia oficjalnie przechodzi do historii. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny, świeże doniesienia z regionu oraz prognoza pogody, a po 11 wjeżdżamy w naszą ostatnią poranną godzinę, zerkniemy do muzycznej kartki z kalendarza i powoli podszykujemy Was na samo południe. Zostańcie z nami w Radiu Bonton.
1: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.

0: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkołach. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Poziom bezrobocia w Polsce stoi w miejscu. Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
1: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
0: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie trzy dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
2: Przewodniczący kolegium sędziów Marcin Schulz zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego. Tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
3: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
2: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
4: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
2: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za

0: podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
1: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6 zł 97 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy za litr. Program ceny paliwa niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Policyjne patrole pozostaną przy szkołach w Polsce. Do odwołania po serii ataków w placówkach edukacyjnych dziś do działań w całym kraju ma zostać skierowanych około 20 tysięcy funkcjonariuszy. O bezpieczeństwie rozmawiali też z uczniami krasnostawscy policjanci podczas niedawnego tygodnia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Przypominali, że przemoc to również poniżanie, wyśmiewanie i hejt w internecie. Apelowali też, by reagować na krzywdzenie innych i zgłaszać niepokojące sytuacje rodzicom lub nauczycielom. Strażacy z OSP w Rudzie w gminie Ruda Huta otrzymają nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Samorząd rozstrzygnął przetarg na terenowego pick-upa z napędem na 4 koła. Pojazd będzie kosztował ponad 286 tysięcy złotych. Spotkania autorskie i muzyczny akcent znajdą się w programie Nocy Bibliotek w Krasnymstawie. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do wspólnego świętowania pod hasłem Biblioteka się sprawdza. O szczegółach w wiadomościach za niecałe pół godziny.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Dzień z przewagą chmur, ale i z przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie. Deszczu należy spodziewać się na północnym wschodzie, a także tam lokalnych burz. W Sudetach wiatr może powiać mocniej, na termometrach bez większych zmian od 10 do 13 stopni dziś.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: 6 po 11. Cześć wszystkim, którzy właśnie dołączają. Jarek Hołota melduje się na finałowej prostej porannego Bonton na dzień dobry. Słuchajcie, 4 godziny poniedziałku minęły tak szybko, że nawet nie zdążyliśmy się dobrze zmęczyć. Przed nami ostatnie minuty tego bloku, więc zwalniamy lekko obroty, dopijamy resztki kawy i szykujemy się na samo południe. Łapcie dobre brzmienia na 104,9 FM. Przed nami Red Hot Chili Peppers i Teddy Swims.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
9: Bąk

Anastasia. W radiu Bonton 20 minut po 11, do południa coraz bliżej, więc jeśli poranny maraton dał wam się we znaki, mam dla was małą ciekawostkę z kategorii jak oni to wymyślili. Czy wiecie, że pierwsza na świecie publiczna audycja radiowa nadana z regularnego studia ruszyła w latach 20 ubiegłego wieku? Ludzie stawiali wtedy wielkie drewniane skrzynie w salonach i z niedowierzaniem słuchali ludzkiego głosu lecącego z eteru. Zupełnie jakby ktoś czarował. Dzisiaj radio mamy w telefonach, autach i na każdym kroku, ale mechanizm wciąż działa tak samo. Łączy nas ta sama fala i dobre kawałki. Niezależnie od tego, co dzieje się za oknem, ile zadań zostało wam da dziś na 104,9, zawsze jest dobra atmosfera. Gramy dalej. Taylor Swift przed nami.

0: reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 11.30. Eliza Kudelska, Nowosad. Policyjne patrole pozostaną przy szkołach do odwołania. Po 4 atakach w placówkach edukacyjnych służby kontynuują wzmożone działania. W całym kraju ma uczestniczyć w nich około 20 tysięcy funkcjonariuszy. Podczas niedzielnej odprawy premiera ze służbami poinformowano, że w ciągu 3 dni policjanci przeprowadzili blisko 65 tysięcy kontroli placówek i zatrzymali 117 osób. Większość zatrzymanych ma od 13 do 19 lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli 110 niebezpiecznych przedmiotów, w tym noże, maczety i butelki z benzyną. Ostatni atak miał miejsce w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 kobiety. Jedna z poszkodowanych, 17-latka, trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Wcześniej do ataków doszło w Ostrołęce, Sierpcu i Leszczydole Nowinach. Policja podkreśla, że dotychczasowe ustalenia nie dają podstaw do łączenia tych zdarzeń w jedną zorganizowaną akcję. Nie potwierdzono również informacji o internetowym wyzwaniu zachęcającym do atakowania szkół. Służby sprawdzają także groźby publikowane w internecie. Nie każde zatrzymanie oznacza ujawnienie planowanego ataku, ale każde zgłoszenie jest traktowane poważnie. Policjanci mają również rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie, tak jak to było w Krasnym Stawie. Przemoc rówieśnicza to nie tylko bicie czy szarpanie. Krzywdzić mogą również wyśmiewanie, poniżanie i obraźliwe komentarze w internecie. O tym właśnie z dziećmi i młodzieżą rozmawiali krasnostawscy policjanci podczas Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Spotkania odbywały się od 28 września do 2 października. Mundurowi wyjaśniali, jak rozpoznawać krzywdzące zachowania, reagować na nie i gdzie szukać wsparcia. Przypominali, że świadkowie przemocy nie powinni pozostawać obojętni. Powiadomienie rodzica, nauczyciela lub innej zaufanej osoby dorosłej może pomóc przerwać krzywdzenie i zapobiec kolejnym zdarzeniom. Ważnym tematem był również hejt w sieci. Policjanci podkreślali, że pozorna anonimowość nie oznacza bezkarności, a za zachowania w internecie także ponosi się odpowiedzialność.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie w gminie Ruda Huta zyska nowy, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Samorząd rozstrzygnął przetarg na dostawę terenowego pick-upa z napędem 4x4. Za nowy wóz strażacki gmina zapłaci ponad 286 tysięcy złotych. Jest przystosowany do poruszania się w trudnym terenie i wspierania strażaków podczas akcji ratowniczych. Zgodnie ze specyfikacją techniczną pojazd będzie posiadał silnik wysokoprężny o pojemności co najmniej 2,5 litra i mocy minimum 204 koni mechanicznych. Strażacy otrzymają pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w ubiegłym roku. Zostanie dofinansowany ze środków budżetu gminy Ruda Huta oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Spotkanie autorskie oraz muzyczny akcent, tak, tegoroczną Noc Bibliotek świętować będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnym Stawie. Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolską akcję, która w tym roku przebiega pod hasłem Biblioteka się sprawdza. O szczegółach zaplanowanych atrakcji mówi dyrektor Krasnostawskiej Biblioteki Artur Bożęcki.
7: W godzinie 17 zapraszamy na promocję książki Artura Bożęckiego i Zuzanny Guty-Szymeckiej pod tytułem Sabaryta w drewniakach, Jan Cycery Tacyt. O życiu i twórczości Stanisława Bojarczuka. Natomiast o godzinie 17.45 zapraszamy na koncert grupy wokalno-artystycznej OK, działającej przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Krasnym Stawie pod tytułem Jesienna Symfonia. Serdecznie zapraszamy.
6: Wstęp na oba wydarzenia odbywające się w ramach Nocy Bibliotek jest bezpłatny.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Czas na spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do muzycznego kalendarza 12 października i sprawdzamy, co słynnego wydarzyło się tego dnia w świecie dźwięków. Zaczynamy w roku 1935. 12 października urodził się Luciano Pavarotti, wybitny włoski śpiewak operowy, tenor wszechczasów, który połączył muzykę poważną z popkulturową estradą, między innymi dzięki słynnemu projektowi Trzej Tenorzy. Przenosimy się do roku 1948. 12 października urodził się Rick Parfitt, brytyjski gitarzysta, wokalista i kompozytor, przez dekady filar legendarnej rockowej formacji Status Quo, znanej z niezliczonych koncertowych klasyków. W kalendarzu zapisujemy rok 1966. Swoje 60. urodziny obchodzi dzisiaj Brian Kennedy, utalentowany irlandzki wokalista i kompozytor, ceniony za solową twórczość oraz współpracę z zespołem Vana Morrisona. Zaglądamy do roku 1979, dokładnie 47 lat temu ikoniczny zespół Fleetwood Mac wydał swój ambitny dwupłytowy album Task, na którym znalazły się m.in. wielkie hity Sara oraz utwór tytułowy. Do kalendarza dodajemy rok 1987, dokładnie 39 lat temu australijska grupa In Excess wydała swój kultowy album Kick, z którego pochodzą gigantyczne światowe przebojowe hymny takie jak Need You Tonight czy Never Tears Us Apart. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która w październiku tamtego roku podbijała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Niemiecko-poprockowa formacja Bell Book & Candle zaprezentowała swój genialny, niezwykle klimatyczny i chwytliwy przebój Rescue Me. Wyjątkowy wokal Jana Palaske, gitary z lekko melancholijnym zacięciem i wpadający w ucho refren sprawiły, że utwór stał się jednym z największych radiowych przebojów jesieni 1997 roku. To doskonały, pełen klasy akcent na rozpoczęcie tygodnia w Radiu Bonton. Bell Book & Candle przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
11: Noż do stu.
10: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Reklama.
13: Ponton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliża się południe i tak oto nasza poniedziałkowa misja w paśmie Bonton na Dzień Dobry dobiega końca. Bardzo dziękuję Wam za te wspólne 5 godzin na 104,9 FM, za obecność, sygnały i genialną energię od samego rana. Nie uciekajcie nigdzie od odbiorników, bo już za chwilę punktualnie o 12 wjeżdżamy w popołudniowe pasmo w rytmie dnia, gdzie będziemy towarzyszyć Wam aż do 17. Pamiętajcie o uśmiechu, nie dajcie się poniedziałkowi. Trzymajcie się ciepło. Jarek Kołota, do usłyszenia.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Reklama.
4: Mamy godzinę 12, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
5: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samopołudnie, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
6: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
5: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Łukasz Gibała wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
7: Dzień dobry, rozdałem pecelki. Proszę uprzejmie.
8: Ja pana głosowałam.
7: Super, to tym bardziej. Ci miło, wszystkiego dobrego.
5: Łukasz Gibała pojawił się dziś rano z obwarzankami na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. To 51% wszystkich przepytanych na panelu Ariadna pracowników. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, ale w odpowiedziach pojawiło się także zaspanie, a także poranne życie intymne. Na samym końcu porannej listy przeszkód znajduje się potrzeba spokojnego zjedzenia śniadania. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
9: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
5: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No to zerknijmy sobie na pogodę. Mamy aktualnie 12 stopni na niebie. W centrum Chełma coraz więcej chmur. Jeżeli u was jest więcej słońca, no to gratulacje, zazdrościmy wam. 1016 hektopaskali, dobra jakość powietrza. Aktualnie będzie dzisiaj maksymalnie z kolei 14 stopni na termometrach.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
4: Weekend, weekend i po weekendzie. Mam nadzieję, że odpoczęliście, spędziliście go sympatycznie, no i macie bateryjki naładowane na kolejny tydzień, który rozpoczynamy w Radiu Bonton. Naelektryzowany Janek Zieliński z tej strony. Cześć, siemanko, uszanowanko. To jest oczywiście program w rytmie dnia. Gramy do 17 i gramy niczym Chicago Bulls w latach 90. Jesteśmy celni, niczym Brian Lewandowski i mamy pełno hitów w garści, jak Tyson Fury. 4 minuty po godzinie 12. Sophie Alice Baxter. To tak na otwarcie. Murder on a dance floor.

0: Reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą

Queen, I want to break free. Za nami w Radiu Bonton, za nami też mecz Chełmianki ze Starem Strachowice. W sporcie Radia Bonton mamy dla Was relację ze spotkania, a ja podzielę się z Wami taką statystyczną ciekawostką, podając za facebookowym ligowcem, biorąc pod uwagę jeszcze zeszły sezon, to Chełmianka ma najdłuższą serię bez porażki wśród drużyn z czterech najwyższych lig w Polsce. 21 spotkań. Jeszcze dwa i wyrównamy wynik Avis z zeszłego sezonu. Natomiast liderem w tej kwestii pozostaje zespół Podhale Nowy Targ. 28 spotkań. Poprzeczka jest wysoko, ale Chełm jest chyba jeszcze wyżej.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Dzień do Benek. Głodny? Nie czekaj. Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lwowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518 600 650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na Kup Bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. Już za tydzień siatkarze HKS-u Chełm zainaugurują nowy sezon w Tauron Lidze przed własnymi kibicami, podejmując Cuprum Stilon Gorzów. Biało-zieloni mają za sobą dwa ostatnie mecze kontrolne z Parnu Work Pali Klubi i oba zwycięskie, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
10: Naszym przeciwnikiem był mistrz Estonii i zwycięzca Ligi Bałtyckiej, zespół z Parnawy. Jestem zadowolony po tych sparingach. Myślę, że ten ostatni egzamin przed startem zmagań w Tauron Lidze wypadł pozytywnie. Oczywiście cały czas są elementy, nad którymi musimy pracować i pewnie będziemy pracować przez cały sezon, natomiast to podsumowanie okresu, powiedzmy, przygotowawczego jest na pewno na plus. Te ostatnie dwa mecze pokazały, że drużyna jest gotowa do rozpoczęcia zmagań w Tauron Lidze.
9: Przed HKS-em Chełm ostatni tydzień przygotowań do sezonu, a jutro w chełmskiej bibliotece publicznej klub oficjalnie zaprezentuje pełen skład zespołu oraz sztabu trenerskiego. Chełmianka Chełm umocniła się na pozycji lidera w swojej grupie w trzeciej lidze. W sobotę drużyna szkolona przez Ireneusza Pietrzykowskiego 2-1 pokonała na własnej murawie Star Starachowice. Bramki warte komplet punktów zdobyli Paweł Tomczyk z rzutu karnego oraz Radosław Wójcicki.
11: Bardzo ciężki mecz, bo Star, tak jak mówiłem, jest w tej chwili ewidentnie w coraz lepszej formie i postawili bardzo trudne warunki. Do 2-0 fajnie, później ta końcówka pierwszej połowy już słabsza, straciliśmy bramkę. No a druga połowa to taka, no, dużo walki, na szczęście zakończyliśmy to 3 punktami.
9: Podsumował spotkanie szkoleniowiec Chełmianki. Kolejny mecz biało-zieloni rozegrają na wyjeździe w sobotę i zmierzą się z Czarnymi Połaniec. Tymczasem straty odrabia czwartoligowy Bóg Hanna. W sobotę zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa mierzył się na wyjeździe z MKS-em Ryki i wygrał 1-0. Na własną murawę Bóg wraca w najbliższą sobotę, żeby podjąć Lubliniankę Lublin.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.
13: A!

pięknie nam tutaj zaśpiewał w rytmie dnia. Kochani, niedawno mówiliśmy o lokalnej szwalni z lat 70., której eksportowym produktem w tamtych czasach stała się odzież robocza. A dziś w Kronikach Miasta zaglądamy do Sawina, skąd torf trafiał aż do samej Jugosławii. Radio Bonton, to tutaj serwujemy wam takie opowieści i za chwilę usłyszycie więcej. Ale oprócz opowieści, różnej treści, mamy piosenki i inne przyjemne dźwięki. 23 minuty do 13. Bajm o tobie. Już w tym momencie w waszych głośnikach.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Torf z Sawina był zamawiany przez Jugosławię. Sztandar Ludu w numerze z 12 listopada 1971 roku informował o sporych zasobach torfu w Sawinie. Jego pokłady sięgały głębokości 2 metrów. Teren ten był częściowo wtedy zagospodarowany przez PGR i spółkę wodną. Jak informował na łamach gazety Mieczysław Kościński, pozostało jednak jeszcze trochę nieużytków i bagien. W ślad za badaniami w roku 1955 powołano w Sawinie Zakład Eksploatacji Torfu. Początkowo podlegał dyrekcji w Białymstoku i zatrudniał zaledwie 12 pracowników. Nie minęły 3 lata od rozpoczęcia wydobywania torfu, wówczas jeszcze za pomocą ludzkich mięśni, a już władze nadrzędne rozważały możliwość likwidacji zakładu. Na szczęście do takiej decyzji nie doszło. Uporczywe zabiegi oddaliły widmo likwidacji torfiarni. W roku 1960 postawiono garaż na maszyny i urządzenia, które stały dotychczas pod gołym niebem. Wzniesiono halę produkcyjną i podręczny magazyn wyrobów gotowych. Zainstalowano 15-tonową wagę samochodową i wykonano pomieszczenie na biuro dla 2-osobowego personelu administracyjnego. W 1971 roku informowano, że w ciągu roku wydobywano średnio około 15 tysięcy ton torfu. Torf z Sawina kupowały CSO i inne instytucje związane z rolnictwem i ogrodnictwem z terenu całej Polski. Szczególnie dużo wysyłano torfu do Krakowa, Warszawy, Poznania i Katowic, a w 1966 roku po raz pierwszy w historii zakładu torf z Sawina znalazł nabywcę za granicą, w Austrii, a w 1971 roku wysłano także do Jugosławii 300 ton torfu.
1: Produkcja torfu ciągle funkcjonuje i w Polsce, i w innych krajach, chociaż oczywiście warto dodać, że teraz traktuje się ją dosyć ostrożnie, raczej się nie zaleca. Rzeczywiście złoża torfu powstają dosyć długo, no i właśnie takie zdewastowanie w zasadzie tych zasobów, a trzeba przyznać, że torfowiska odgrywają bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o bilans wodny, i to w ostatnim czasie coraz mocniej się upodkreśla. W związku z tym raczej się sugeruje rezygnację z takich działań, ale nie ma co ukrywać, że ciągle taka aktywność się pojawia. Po II wojnie światowej aktywność była zdominowana przez państwo. No i tutaj rzeczywiście Sawin był takim miejscem, gdzie przez wiele lat funkcjonował zakład eksploatacji torfu. Zresztą zajmował się eksploatacją okolicznych torfowisk, dosyć licznych. No warto dodać, że jest to obszar w pobliżu Poleskiego Parku Narodowego, który między innymi objął ochroną te torfowiska. Zresztą te, które znalazły się w obszarze Parku Narodowego, no też niestety były w planie do wykorzystania gospodarczego. No tutaj jednak to torfowisko w okolicach Sawina dosyć spore. Zresztą kilka takich obszarów obecnie są objęte ochroną. Jako użytek ekologiczny, jako obszar Natura 2000.

Jugosławii, rzeczywiście nie tylko Jugosławia wchodziła tu w rachubę, również i inne państwa oczywiście europejskie. Sama relacja dosyć szczegółowa i dobrze przygotowana, a autor oczywiście Mieczysław Kościński, który tego rodzaju materiałami się zajmował, nie tylko kulturą ludową, ogólnie kulturą, ale właśnie również życiem gospodarczym, no i przygotował właśnie tego rodzaju materiał o torfie z Sawina.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
4: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jaszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jaszpol. Strupiń duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
1: Reklama.
0: Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

To był Dawid Podsiadło, który płynie z nami na falach Radia Bonton. A przy ulicy Wygon miał stanąć zakład produkcji ekologicznego asfaltu. Mieszkańcy osiedla Rajowiecka protestowali, miasto odmówiło wydania decyzji środowiskowej, inwestor złożył zażalenie. Ten temat macie na radiobonton.pl, mówiliśmy o tym rano w serwisie lokalnym. Oczywiście mamy tego więcej, słuchajcie popołudnia w rytmie dnia, bo kolejne informacje już niebawem.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
13: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
14: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
15: Mamy godzinę 13, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
16: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węsk.
17: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gruźb pod adresem rządzących.
18: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb.
17: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
19: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
17: Teraz, jak mówi ekspert przed prokuraturą i służbami, jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
16: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji, niedaleko Marsylii, na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Kręczar.
20: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
16: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę. Fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
21: Flash. Skrót lokalnych informacji.
22: W minioną sobotę na rynku w Krestymstawie obchodzono święto żołnierza rezerwy. Uroczystości zorganizował Związek Oficerów Rezerwy RP we współpracy z samorządami miasta i powiatu. Wojskową oprawę zapewnili żołnierze 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Pogranicza. Strażnicy graniczni w Dorohusku odzyskali Volkswagena wartego 120 tysięcy złotych. Poszukiwanym w Niemczech samochodem próbował wyjechać na Ukrainę 41-letni obywatel tego kraju. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Powstała bezpłatna mapa szkół budowanych na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym. Obejmuje także Chełm, Krasnystaw, Włodawę i okoliczne miejscowości. O tym projekcie więcej w wiadomościach lokalnych. Zapraszam o 13.30.
23: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
24: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
15: No to tak, zetknijmy sobie. Mamy aktualnie około 13 stopni. Na niebie głównie chmury. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Jakość powietrza dobra. Dzisiaj maksymalnie 14 stopni.
23: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
24: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
25: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
26: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
27: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
15: Talizman to na początek 13 w Radiu Bonton. Kolejne nuty odkryjemy niedługo, także zapraszamy do eksplorowania popołudnia w rytmie dnia na naszych falach w stylu Kolumba, płynącego po falach oceanu ku Ameryce. Dziś akurat jest dzień Kolumba w Ameryce, tak się składa. Janek Zieliński, kapitan tej łajby. Żeglujemy razem do 17.
28: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu.

0: Reklama. Ciepło. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o kurczących się finansach Chełmskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zaczęto wdrażać plan naprawczy, który przynosi efekty, ale prognozy budżetowe są tak, no, na styk. To jest temat z supertydzień.pl, tam macie całość. W rytmie dnia mamy 24 minuty po godzinie 13 i już w pół do 13:14 czeka nas kolejny serwis lokalny Radia Bonton, gdzie serwujemy Wam kolejne lokalne doniesienia. Zapraszamy, oczywiście. Ale jeszcze jedna nutka, co? Juanes, La Camisa Negra.

0: To...
1: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
2: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taxi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Reklama.
6: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Eliza Kudalska-Nawosad. W minioną sobotę na krasnostawskim rynku świętowano doświadczenie i gotowość żołnierzy rezerwy. Dedykowane im święto obchodzono w tym miejscu z inicjatywy Związku Oficerów Rezerwy RP i przy współpracy samorządów miasta i powiatu krasnostawskiego.
7: Janusz Rzepka, prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Związek Oficerów Rezerwy integruje środowisko żołnierzy rezerwy, jak też nie tylko samych żołnierzy, też osoby cywilne, którym droga jest tematyka wojska, no, tak szeroko pojęto, prawda? Organizujemy różnego rodzaju szkolenia w szkołach, zawody strzeleckie, jak też uczestniczymy w różnego rodzaju przedsięwzięciach mających na celu oddanie honoru tym, którzy zginęli za naszą wolność. Promowanie wartości patriotycznych to jest najważniejsze, to jest pierwsze w kolejności. W szacunku do munduru żołnierza polskiego. Naszymi członkami są żołnierze rezerwy, żołnierze w stanie spoczynku, oficerowie zawodowi, którzy na co dzień pracują jako oficerowie w wojsku, jak też osoby cywilne.
6: Żołnierze rezerwy odgrywają istotną rolę w obronności Polski, wnoszą właśnie doświadczenie i umiejętności wojskowe, które rozwijają podczas ćwiczeń, a wielu z nich dysponuje także specjalistycznymi kwalifikacjami.
8: Jeżeli przyjmiemy, że doświadczenie żołnierzy rezerwy wzbogaca umiejętności wiedzy naszych żołnierzy, a jednocześnie zgodnie z twierdzeniem, że żołnierze rezerwy dzielą z nami się tym doświadczeniem, to jest to taki efekt uzupełnienia się w naszych tutaj działaniach, na pewno w procesie szkolenia, w każdym innym, który jest realizowany przez naszą brygadę.
6: Mówił pułkownik Wojciech Brykner, zastępca dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Pogranicza, której żołnierze zapewnili wojskową oprawę sobotnich uroczystości w Krasnymstawie.
9: Wzywam wszystkich żołnierzy rezerwy, którzy w latach II wojny światowej zapłacili za wierność niepodległej Polsce najwyższą cenę. Was wzywam, poległi oraz zmarli członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy bez względu na trudy, przeciwności i niebezpieczeństwa wiernie służyliście ojczyźnie. Stańcie do apelu!
10: Cześć i pamięć!
6: Volkswagena wartego 120 tysięcy złotych odzyskali strażnicy graniczni w Dorohusku. Samochód był poszukiwany w Niemczech jako utracony. Autem próbował wyjechać z Polski na Ukrainę 41-letni obywatel Ukrainy. Podczas kontroli funkcjonariusze nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej ustalili, że Volkswagen Multivan z 2021 roku figuruje w bazach pojazdów poszukiwanych. Podróż mężczyzny została przerwana. W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze i trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. A od początku roku funkcjonariusze nadburzańskiego oddziału straży odzyskali już 137 pojazdów o łącznej wartości prawie 13 milionów złotych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Mieszkańcy Lubelszczyzny mogą już sprawdzić, jak wyglądały i gdzie znajdowały się szkoły powszechne w okresie międzywojennym. W internetowym serwisie znalazły się archiwalne plany budowlane, dokumentacja techniczna oraz dokładne lokalizacje placówek z terenu dzisiejszych powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, i Włodawskiego. Opracowanie cyfrowe powstało z inicjatywy historyk sztuki Marzeny Gałeckiej oraz doktora Mateusza Zawackiego z Katedry Geomatyki i Kartografii UMCS w Lublinie. Podstawą projektu są materiały źródłowe gromadzone w latach 2015-17 oraz dokumentacja zebrana podczas objazdów terenowych prowadzonych m.in. w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Kluczowym elementem serwisu jest powiązanie lokalizacji poszczególnych budynków z materiałami Archiwum Państwowego w Lublinie. Obecna wersja bazy obejmuje obiekty realizowane na podstawie formalnie zatwierdzonych projektów budowlanych. Zestawienie nie uwzględnia najmniejszych drewnianych szkół wznoszonych przez mieszkańców w ramach lokalnych inicjatyw społecznych. W samym Chełmie baza obejmuje budynki przy ulicach pierwszego pułku Szwoleżerów, Obłońskiej i Szpitalnej. W powiecie chełmskim wymieniono m.in. Rejowiec, Pawłów, Kamień, Kasiłan czy Żmudź. Narzędzie jest skierowane do badaczy, regionalistów oraz mieszkańców, którzy chcą poznać historię lokalnej zabudowy szkolnej.
1: Bonton Radio.

chcielibyście adoptować psiaka, ale nie wiecie, jak się za to zabrać? Kinga Miszczyk ma dla was wszystko, co potrzebne w tym temacie. No dobra, może poza psiakami, ale za chwilę w Planecie w 5 minut przeprowadzi was przez cały proces adopcyjny. Tak, oczywiście, wiadomo, w 5 minut. Także dajcie Radio Bonton na full i notujemy. Dam wam jeszcze chwilę na znalezienie długopisu i puszczę wam jeszcze jedną nutkę. Somber, my body isn't ready.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Witam was przy poniedziałku. Może właśnie teraz, kiedy słuchasz radia, gdzieś w schroniskowym boksie siedzi pies, który nie wie, że istnieje coś takiego jak własna kanapa. Nie zna dźwięku klucza, który oznacza powrót jego człowieka. Nie wie, jak to jest zasypiać w ciszy bez szczekania kilkudziesięciu innych psów. Wie za to, jak czekać. Na spacer, na miskę, na znajomy głos, na kogoś, kto zatrzyma się przy jego kratach na trochę dłużej. W schronisku w Chełmie takich psów jest wiele, każdy ma swoją historię. Niektóre są gotowe zaufać od razu, inne potrzebują tygodni, miesięcy, a czasem znacznie więcej, żeby uwierzyć, że człowiek nie zniknie i nie zrobi im krzywdy. I właśnie o nich będziemy rozmawiać w nowej odsłonie Planety 5 Minut. Będziemy poznawać psy, które czekają na adopcję, opowiadać o ich charakterach, potrzebach i marzeniach. Jeśli można tak powiedzieć o psich marzeniach. Przede wszystkim jednak chcemy pokazywać, że za każdym pyszczkiem patrzącym za krat stoi żywe stworzenie, a nie gotowy produkt do zabrania do domu. Bo adopcja to nie jest nagroda za dobry uczynek, nie jest też sposób na poprawienie sobie humoru, ani spontaniczna decyzja pod wpływem zdjęcia, które chwyta za serce. Adopcja to zobowiązanie. To decyzja, że przyjmujemy pod swój dach zwierzę z własną przeszłością, przyzwyczajeniami, lękami i granicami. Psa, który niekoniecznie od razu wskoczy nam na kolana. Może nie będzie chciał się przytulać. Może przestraszy go odkurzacz, schody, ruch uliczny albo zwykły dźwięk zamykanych drzwi. Może pierwszej nocy nie zaśnie spokojnie. Może przez kilka dni będzie się chował. Może będzie potrzebował czasu, żeby zrozumieć, że miska z jedzeniem nie zniknie, a człowiek, który wyszedł z pokoju, naprawdę wróci. I wtedy zaczyna się prawdziwa adopcja. Nie w chwili podpisania dokumentów, nie na zdjęciu z pierwszego dnia w nowym domu. Zaczyna się wtedy, kiedy kończy się euforia, a zaczyna codzienność. Dlatego tak ważna jest mądra adopcja. Poznanie psa, rozmowa z opiekunami, dopasowanie jego potrzeb do naszych możliwości. Cierpliwość i gotowość do pracy również wtedy, kiedy początki nie wyglądają tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Pies nie musi od razu nas kochać, nie musi nam niczego udowadniać. To my mamy dać mu warunki, w których będzie mógł poczuć się bezpiecznie. Zaufania nie da się zadekretować. Nie można go przyspieszyć na życzenie, ale można na nie spokojnie zapracować. A co jeżeli nie możesz adoptować psa? Czy to oznacza, że nie możesz mu pomóc? Absolutnie nie. Jest jeszcze wolontariat i dla schronisk to pomoc naprawdę ogromnie potrzebna. Wolontariusze poświęcają swój czas, pomagają w spacerach, budowaniu zaufania, socjalizacji i codziennej opiece. W zakresie ustalonym ze schroniskiem oczywiście. Dają psom coś, czego w schroniskowej rzeczywistości szczególnie brakuje. Indywidualną uwagę i kontakt z człowiekiem. Dla jednego psa spacer to możliwość rozładowania energii. Dla drugiego nauka chodzenia na smyczy. Dla kolejnego pierwsza od dawna okazja, by spokojnie pobyć obok człowieka i przekonać się, że nie każdy kontakt musi oznaczać coś złego. Wolontariat nie jest jednak tylko przyjemnym spacerem z psem. To również odpowiedzialność, regularność, przestrzeganie zasad i gotowość do pracy z różnymi zwierzętami. Nie trzeba mieć własnego domu z ogrodem, żeby zmienić czyjeś życie. Czasem wystarczy, że pojawisz się regularnie, że poświęcisz godzinę, że pomożesz psu zrobić kolejny mały krok. A tych kroków może być naprawdę wiele, zanim będzie gotowy na adopcję. Dlatego od dziś będziemy przedstawiać wam psy ze schroniska w Chełmie. Każdy odcinek to kolejne historie, kolejne miska w Chełmie. Każdy odcinek to kolejne historie, kolejne charaktery i kolejne szanse na znalezienie odpowiedzialnego

0: który szuka domu. Być może dotrze do człowieka, którego sam nigdy nie miałby szans spotkać. Schronisko w Chełmie czeka na ludzi, którzy chcą pomagać mądrze, a my będziemy Wam o tych potrzebach przypominać. Bo za każdą parą oczu patrzących za krat jest życie, które nie powinno kończyć się na czekaniu. Nie każdy może dać psu dom, ale każdy może pomóc mu zrobić krok w jego stronę. To Planeta w 5 minut i dziś zamiast opowiadać o świecie, przypominamy o tych, którzy potrzebują w nim swojego miejsca i może właśnie od Ciebie zacznie się czyjaś nowa historia. Zaczynamy od jutra. Do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Reklama. Bon ton radio. W rytmie dnia.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Daria Zawiałow w duecie z Taco Hemingwayem za nami. A po 14 usłyszycie o lokalnej piłce okręgowej w sporcie Radia Bonton. Ale my teraz zaglądamy pod Lubin, gdzie w legnickiej A-klasie zagrał Emanuel Oli Sodebe. Niegdyś popularny Oli wystąpił w barwach zespołu KS Kłopotów Osiek. Najpewniej po raz ostatni i teraz podobno ma być działaczem piłkarskim. Cokolwiek zdziała, mam nadzieję, że odbędzie się bez kłopotów.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Reklama.
3: No to kochani, mamy 14 na zegarach. Czas na wiadomości.
4: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
4: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
6: Osobam na pana prezydenta.
7: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
6: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
8: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym. Niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
4: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
10: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
9: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Manan Chaye Savankiau z Tajlandii 6-3-7-6.
4: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Mamy około 12 stopni, 1018 hektopaskali. Takie mamy z kolei ciśnienie. Na niebie raczej pochmurno. Z kolei na termometrach dzisiaj maksymalnie może być 14 stopni. Tak to wszystko wygląda.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
13: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
14: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
3: A już teraz zapraszam Was na rozmowę z dzisiejszym gościem w rytmie dnia.
15: Gość radia Bonton.
3: 12 października. Dzisiaj tak się składa, że obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera. I tutaj przed mikrofonem w studiu Radia Bonton mam gościa, który się zna trochę na bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o tą cyberprzestrzeń. Ja jestem Janek Zieliński, a z nami w studiu...
16: Cezary Pasierkiewicz i zjadłem zęby już na cyberbezpieczeństwie.
3: Witaj Cezary, bardzo miło mi Cię gościć u nas ponownie w studiu. Zacznijmy sobie może... Z racji, że mówisz właśnie, że zjadłeś na tym zęby, to jakbyś tak mógł prześledzić ostatnie lata, nie wiem, 10, może trochę bardziej wstecz, jak to postrzeganie cyberbezpieczeństwa, jak te kwestie w ostatnich latach się zmieniły?
16: Zmieniły się diametralnie. Jeszcze kilka lat temu cyberbezpieczeństwo jako takie kojarzyło się z obroną przed wirusami. Dziś to jest temat dla zarządów, rządów państw, ubezpieczycieli.

0: regulatorów, spółek. Mamy międzynarodowe prawo, które reguluje cyberbezpieczeństwo, na przykład NIST 2. A taki atak hakerski może zatrzymać działanie szpitalu, może zatrzymać działanie
1: pociągi
0: sieci sklepów,
1: tak.
0: Dostępu do sieci informatycznej, sieci telekomunikacyjnej, może spowolnić działanie produkcji. Zmieniła się również też skala ataków. Tylko w zeszłym roku CERT Polska dostał ponad 600 tysięcy zgłoszeń.
1: No ostatnio mieliśmy też rozmowę przecież o kwestii wycieków w służbie zdrowia, teraz przecież też w chełmskich przychodniach jest to też ta kwestia badana, jak to tam...
0: Tak, przestępcy nie chcą już niszczyć komputera, a głównym celem stają się dostęp do naszych danych, pieniędzy, dostępu do kont. Do tego dochodzi sztuczna inteligencja, dzięki której przestępcy budują te ataki w sposób zaawansowany. To znaczy wcześniej phishing, nawet taki generalny, niedostosowany do poszczególnej osoby, bo można było poznać na przykład po składni, po języku, jaki wykorzystywali przestępcy, bo na przykład tłumaczyli rosyjski albo na przykład z innego języka translatorem. Uh-huh. No, teraz to zmieniło się w taki sposób, że sztuczna inteligencja już tłumaczy.
1: Phishing, czyli mówimy o takim, powiedzmy, wirtualnym zarzucaniu wędki i liczeniu, że ktoś się złapie.
0: Tak, przede wszystkim phishing polega na ataku socjotechnicznym, który ma na celu wyłudzić jakieś informacje lub dane.
1: Czyli w takim razie co jest takim najsłabszym ogniwem w tym wszystkim? Czyli technologia, czy jednak człowiek?
0: Ani to, nie to. Ja uważam, że jest to mniej więcej porówno. Znam raporty, które mówią, że czynnik ludzki występuje w 62% naruszeń bezpieczeństwa. Jednak no, nie lubię mówić o tym, że człowiek jest najsłabszym ogniwem, bo to zrzuca winę tylko na użytkownika. Atakujący, moim zdaniem, po prostu wybierają najłatwiejszą drogę. Łatwiej jest na przykład zadzwonić, podać się za pracownika banku, niż złamać na przykład zabezpieczenia.
1: Przejdźmy może do tego, jak się zabezpieczyć. Zacznijmy może od takiej kwestii. Antywirusy, wszelkie takie programy, czy one dalej mają jakiś sens, czy trzeba o czymś więcej pomyśleć?
0: Tutaj wróciłbym do mojej maksymy. Dostosowujemy zabezpieczenia do atakującego. Jeśli na przykład chcemy bronić się przed zaawansowanymi grupami, to musimy już wykorzystywać zaawansowane rozwiązania cyberbezpieczeństwa, czyli na przykład Endpoint Detection and Response, czyli EDR-y. Antywirus dla przeciętnego użytkownika wystarcza. Jest okej. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, że antywirus nie ochroni nas przed fałszywą stroną banku czy telefon, który podszywa się pod policjanta.
1: Może jeszcze zwróćmy uwagę na hasło. Jak ja na przykład widzę różne zestawienia najpopularniejszych haseł w różnych takich raportach, to dalej mimo wszystko zdarzają się hasła typu hasło, albo 123, albo coś takiego, albo jeszcze gorsza, ludzie wkładają w te hasła na przykład jakieś swoje prywatne dane, bo takie przypadki też znam. Jak...
0: Na przykład imię dziecka, imię psa i rok urodzenia.
1: Jak z kolei stworzyć takie bezpieczne hasło?
0: Najważniejsza jest długość tego hasła. Nie starajmy się wkładać wymyślnych znaków. Amerykański NIST, który wyznacza standardy w tej dziedzinie, zaleca dziś co najmniej 15 znaków i dochodzi do wymuszenia dużej litery, cyfry i wykrzyknika oraz zmiany hasła co na przykład 90 dni. Ta zmiana hasła, teraz od tego się coraz częściej odchodzi. Najważniejsza jest długość hasła i jego skomplikowane. Czyli na przykład najlepiej sprowadzają się frazy z kilku niepowiązanych słów ze sobą. Czyli żółty rower tańczy na dachu. I łatwo zapamiętać, a trudno złamać. Dwie rzeczy są o wiele ważniejsze niż samo hasło. Po pierwsze, każde konto powinno mieć swoje własne hasło. Wiem, że to brzmi trudno i ciężko, ale w tym może nam pomóc menadżer haseł. Jeśli na przykład boimy się, że menadżer hasła może wyciec, to możemy do każdego hasła, które znajduje się w menadżerze haseł, dodawać coś od siebie, jakiś wyraz, frazę. I w ten sposób ani w menadżerze haseł nie będzie kompletnego hasła, ani my nie będziemy znali tego całego kompletnego hasła, więc no, jest plus plus. Wtedy pamiętamy tylko jedno hasło do tego menadżera, i drugie, jeśli mam taką paranoję, że chcemy się bronić już maksymalnie, to dodajemy jakąś frazę do tego hasła.
1: A jeszcze jest jedna taka kwestia, bo my tak trochę sobie skaczemy po takich kilku tematach, ale no też nie oszukujmy się, jest to kwestia dosyć rozbudowana. Można się, że tak powiem, nadziać w różnych miejscach, w różnych kwestiach. No i właśnie, publiczne sieci Wi-Fi, jakieś pociągi, kawiarnie, jakieś lotniska. czy to jest... Czy na przykład bezpieczne jest logowanie się przez takie sieci do banków?
0: Publiczne sieci Wi-Fi, a bankowość to jeden z mitów, które się trochę zestarzały. Bo dziś praktycznie cały ruch do banków i większości serwisów jest szyfrowany. Więc samo podsłuchanie sieci, czyli ruchu naszego w tej sieci lokalnej, w kawiarni, wiele atakującemu nie da. No, prawdziwe ryzyko jest gdzie indziej i to i ryzyko jest w fałszywych hotspotach o nazwie łudząco przypominających prawdziwe i wyświetlające panele logowania. Atak polega na tym, że taki atakujący po tym, jak połączymy się do tej sieci publicznej, wyświetla na przykład prompt do logowania do Google'a i my mu ten login i hasło podajemy. Nie ignorujmy ostrzeżeń o certyfikacie, czyli na przykład jeśli pojawia się informacja, że ta strona nie jest bezpieczna, nie wchodźmy dalej. Zalecam korzystanie z aplikacji mobilnych do bankowości internetowej, jeśli łączymy się do publicznej sieci Wi-Fi. Łącząc się do publicznej sieci Wi-Fi, tak jakby wchodzimy do kogoś do domu, prawda? Możemy tutaj w ten sposób to utożsamiać. I jeżeli my możemy rozmawiać z innymi urządzeniami w tej sieci, one mogą rozmawiać z naszym. Jeśli na przykład nasze urządzenie jest nieaktualne, posiada nieaktualizowane usługi, jest niezadbane, no to taki atakujący będzie miał łatwiejszą drogę, żeby po prostu takie urządzenie atakować.
1: To tak, żeby podsumować tą naszą dzisiejszą rozmowę, jakbyś mógł dać taką jedną poradę, taką jeżeli chodzi o zachowanie takiej higieny bezpieczeństwa w sieci, w tej cyberprzestrzeni. Co jest taką najważniejszą zasadą?
0: Stop. To znaczy zatrzymaj się, zanim zareagujesz. Prawie każde oszustwo opiera się na emocjach i pośpiechu.
1: Byle szybko, tak. Teraz, już.
0: Paczka czeka, konto zostanie w banku zablokowane, wnuczek miał wypadek, inwestycja przepada za 15 minut, 10 minut. Teraz dzięki sztucznej inteligencji głos w słuchawce może przypominać naszych bliskich. Nie działajmy pochopnie, nie podawajmy informacji przez telefon, internet. Jeśli na przykład mamy podejrzenie, że dzwoni do nas oszust, rozłączmy się i oddzwońmy na bezpieczny numer telefonu, na właściwy numer telefonu, no bo pamiętajmy, że przestępcy mogą się podszywać pod numery telefonu, czyli rozłączmy się i oddzwońmy do naszych bliskich. Pamiętajmy, że bank nigdy nie poprosi nas o przeniesienie pieniędzy na bezpieczne konto. Aktualizujmy nasze oprogramowanie i sprzęt, dbajmy o cyfrową higienę i dbajmy o swoich bliskich.
1: Tym akcentem myślę, że możemy dzisiaj tę rozmowę zakończyć. W studiu Radia Bonton gościliśmy specjalistę z dziedziny cyberbezpieczeństwa, Cezary Basiarkiewicz. Cezary, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Gość Radia Bonton. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dive into the ocean. Za nami Alok. To właśnie w Radiu Bonton. Krążymy dzisiaj dookoła świata jak piłka wokół nogi. Tym razem w rytmie dnia zatrzymujemy się w okolicy, bo w sporcie Radia Bonton czas na ostatnią kolejkę piłki okręgowej. W sensie nie, że ostatnią w ogóle, tylko tą najświeższą, bo to nie koniec piłki. Absolutnie. Piłka dalej w grze.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. Dopercie, drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne, gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W najbliższy weekend rozegra się charytatywny turniej organizowany w Woli Uchruskiej przez siatkarki Azymutu Wierzbica. Rywalizacja będzie miała na celu wsparcie finansowe Julii Jaworskiej, która rok temu uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Do udziału zachęca Dominika Stopa, kapitan Azymutu Wierzbica.
7: W tym wydarzeniu mogą wziąć udział amatorskie drużyny, osoby, które chcą pomóc i którzy tak naprawdę chcą w tym dniu zagrać dla Julii, nie dla siebie. Mamy nadzieję, że zbierze się naprawdę liczna grupa osób. Ten turniej ma na celu pokazać, że sport łączy ludzi, że możemy zrobić więcej razem. Podczas turnieju będą organizowane licytacje. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Julii, na dalszą rehabilitację, na dojazdy do lekarzy, na sprzęt, którego ona potrzebuje.
6: Zapisy do turnieju siatkarskiego w Woli Uchruskiej są prowadzone pod numerem telefonu 665 050 238. Ogniwo Wierzbica utrzymało stanowisko lidera chełmskiej klasy okręgowej. W 9 kolejce skład szkolony przez Karola Bujaka zgarnął komplet oczek 7-1, pokonując ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. 2 oczka straty do lidera ma z kolei Ekoróżanka, która również 7-1 pokonała u siebie Ukranicę Dorohusk. Wspomina trener gospodarzy Kamil Karwaciuk.
8: Pomimo 7 bramek powinniśmy mieć 2 razy tyle i to nie jest kurtuazja. Naprawdę zmarnowaliśmy mnóstwo też sytuacji dogodnych. Na pewno też niezadowoleni jesteśmy, bo w ostatniej akcji, czy to pierwszej połowie meczu, straciliśmy bramkę, chcieliśmy zagrać na zero i tutaj musimy ten element poprawić, być skoncentrowani, chcieliśmy, ale niestety nie wyszło. Bardzo dobra gra w ataku pozycyjnym, pressing. Widać było też, że goście przyjechali gdzieś tam osłabieni i mieli plan, żeby chyba nie przegrać, bo nie było gdzieś tam pressingu, gdzieś tam w strefie średniej, niskiej bronili się.
6: Okręgowe podium zamykają natomiast rezerwy chełmianki po domowej wygranej 3-1 z Włodawianką. 8 jesienną kolejkę mają za sobą natomiast zespoły chełmskiej klasy A. Liderem nadal jest Sparta Rejowiec Fabryczny, która zgarnęła punkt po remisie 1-1 ze ścigającym ją Tatranem Kraśniczyn. Podium ligi zamyka Wiktoria Żmudź, która 6-0 wygrała na wyjeździe z rezerwami Ruchu Izbica. W chełmskiej klasie B natomiast stawce niezmiennie przewodzi KS Bezyk, który po domowym remisie 3-3 podzielił się punktami z rezerwami Frasati Fajsłowice. Druga lokata należy do Agrosu Suchawa, który 4-2 wygrał u siebie z drugim zespołem Saweny Sawin, zaś trzecia do Wojsławi Wojsłowice po wyjazdowej wygranej 2-1 z Hutnikiem Dubeczno.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.

Retrofuturyzm z całą mocą wchodzi do motoryzacji. Wczoraj pokazali nową wersję kultowego Citroena 2CV. I powiem wam, że autko naprawdę wygląda pociesznie. No przekład, nie, serio, naprawdę, wygląda całkiem zacnie. No, takie podejście to ja szanuję. Tak samo jak szanuję każde auto, gdzie leci Radio Bonton. Już za moment, specjalnie dla was. Wiadomości drogowe o korkach i utrudnieniach w okolicy. A to oczywiście było Luckily I Follow Rivers, a już teraz taki polski klasyk.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: O tej porze raczej to zaskoczeniem nie będzie. Na ulicach Chełma ruch zaczyna się powoli zagęszczać, a najwięcej aut już za kilkanaście minut będziemy mieli wzdłuż Alei Armii Krajowej, od skrzyżowania z Ogrodową przez Rondo Jana Pawła II do Ronda Zwin. Korków spodziewajcie się również na rampie Brzeskiej, Włodawskiej, Podgórzu, Lubelskiej, Lwowskiej i Wojsłowickiej. Przypominamy ponadto o pracach drogowych trwających na Przemysłowej oraz na Wyszyńskiego.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Widzieliście, że w Tarnogórze Kolonii pod Izbicą jest stary cmentarz wojenny? Ogólnie jest kilka zapomnianych obiektów w tamtej okolicy i już w najbliższy weekend będą prowadzone prace na miejscu, które organizują lokalni społecznicy. Dołączyć do nich tak naprawdę może każdy, wystarczą chęci jakiś sprzęt do sprzątania, bo to o to się będzie rozbijać. Szczegóły macie na supertydzień.pl. My póki co w Radiu Bonton zmierzamy ku 15.00.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
5: Dzień dobrenek! Głodny? Nie czekaj! Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lewowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518-600-650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.
7: Mamy godzinę 15:00. Czas do wiadomości w Radiu Bonton.
8: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba

0: ombudsmana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
2: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
1: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
3: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
1: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
0: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
4: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
0: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi postawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
5: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
0: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie będzie jutro świętował 75-lecie. Uroczystości rozpoczną się o 11 i połączą jubileusz z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W programie znalazły się wspomnienia historii placówki oraz ślubowanie pierwszoklasistów. Troje zapaśników cementu Gryfa Chełm powalczy w tym tygodniu o medale Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Las Vegas. Jako pierwszy na matę wyjdzie Hubert Sidoruk. Klub reprezentują także Olga Padoszek i Alicja Wojewódzka. Rejowiec szuka wykonawcy pierwszego etapu przebudowy Arianki. Prace obejmą wymianę dachu. Docelowo budynek ma służyć bibliotece i aktywności społecznej. Po pytaniach firm gmina uzupełniła dokumentację i wydłużyła nieco termin składania ofert. Pełne wydanie lokalnych wiadomości mamy dla Was o 15.30. Do usłyszenia.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: No to tak, pogoda. Mamy aktualnie około 13 stopni. Możliwe, że już cieplej dzisiaj nie będzie. 1018 hektopaskali na barometrach. Dobra jakość powietrza, a w centrum Chełma pochmurno.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
9: No dobra, to jak jest kokos i on ma mleko i inne owoce mają sok, no to jak to jest? Jak to wszystko działa? O tym wszystkim opowie Wam Kinga Miszczyk w programie A Dlaczego? Już za chwilę w rytmie dnia. Janek Zieliński, witam Was właśnie w Radiu Bonton. Może kokosów dla Was nie mam, ale za to fajne nutki. Już tak. Na początek You Can't Stop the Beat.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. No hej, w poniedziałek dzisiaj przybyło do nas pytanie od Sylwii z Włodawy, uczennicy trzeciej klasy technikum. Posłuchajcie.
3: A dlaczego wszystkie owoce mają sok, a kokos ma mleko?
2: Zacznijmy od małego sprostowania. Kokos wcale nie ma w środku mleka, ma wodę kokosową. Mleko kokosowe powstaje dopiero wtedy, gdy rozdrobnimy jego biały miąższ i wymieszamy go z wodą, taką zwykłą pitną. Ale skąd ta woda, która jest w kokosie, się w ogóle bierze? Żeby to zrozumieć, trzeba zajrzeć do środka. W trakcie jego rozwoju gromadzi się tam płyn, który zawiera między innymi wodę, cukry i składniki mineralne. To część naturalnego procesu rozwoju nasiona. W miarę dojrzewania kokosa zmienia się również jego wnętrze. Biały miąższ staje się grubszy, twardszy, a część substancji zgromadzonych w płynie zostaje wykorzystana podczas rozwoju nasionka. Nasionka. Dlatego młody kokos ma zwykle dużo wody i niewiele miękkiego miąższu, a dojrzały więcej twardego, białego wnętrza. A co z sokiem w innych owocach? W pomarańczy czy winogronach płyn znajduje się przede wszystkim w komórkach miąższu. Kiedy rozgryzamy owoc albo wyciskamy go, uwalniamy sok. W kokosie mamy natomiast płyn zgromadzony w jego wnętrzu oraz osobno rozwijający się miąższ. Taka niespodzianka. I właśnie z tego miąższu przygotowujemy mleko kokosowe. Zawiera on dużo tłuszczu, który po rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą tworzy jasną, kremową mieszaninę. Czyli różnica jest prosta. Woda kokosowa powstaje naturalnie wewnątrz owocu, a mleko kokosowe przygotowujemy z jego miąższu. Sylwio, kokos nie jest więc owocem, który zamiast soku produkuje mleko. Oczywiście w cudzysłowie tu wszystko i z uśmiechem na twarzy. Po prostu ma inną budowę niż pomarańcza czy winogron, a nazwy jak to nazwy potrafią czasem nieźle namieszać, bo na przykład orzech laskowy to też owoc, a soku ma tyle co... No właśnie. Dzięki wielkie za to pytanie i słyszymy się jutro. Pa!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Muzyka i głos AI.

Electric Light Orchestra za nami w Radiu Bondon. Tak jest. Kochani, okazuje się, że Chełm jest jednym z 10 najtańszych miast w Polsce. GUS umieścił nasze tutaj miasto w czołówce tych, gdzie życie jest najtańsze, a obok znalazł się chociażby Toruń, Łódź czy też Grudziądz, a najtańsze są Suwałki. No i takie newsy, to ja lubię. A w rytmie dnia mamy jeszcze tego trochę więcej. Już o 15.30 serwis Radia Bondon.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
8: Jest 15:30. Przed mikrofonem Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne. Jedni wrócą wspomnieniami do szkolnych lat, inni dopiero rozpoczną swoją historię w tej placówce. Jutro Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie będzie świętował 75-lecie. Jubileusz połączy z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W centrum uroczystości znajdą się ludzie, którzy przez kolejne dekady tworzyli ZDZ. Uczniowie

0: Absolwenci, nauczyciele, instruktorzy i pracownicy. Historią placówki przypomną prezentacje oraz film poświęcony szkolnemu życiu. Przez 75 lat zmieniały się zawody, technologie i programy kształcenia. Wiedza i praktyczne umiejętności pozostawały jednak podstawą działalności placówki.
1: Jest to poziom wykształcenia zawodowego. Kształcimy ludzi z różnych branż, którzy później znajdują na rynku pracy zatrudnienie. Zmieniamy się pod rynek pracy i zdawalność naszych egzaminów jest na 100% poziomie. Mówi się o tym, że wykształcenie zawodowe to coś gorszego, ale my tak nie uważamy. Mamy szkołę branżową i technikum, w której młodzież zdobywa w technikum dwie kwalifikacje, w szkole branżowej jedną i są w pełni wykształconymi pracownikami, którzy stają do życia już z pewnym doświadczeniem zawodowym, ale także z umiejętnościami.
0: Mówi Beata Werszler-Kawałko, dyrektor Chełmskiego Oddziału ZDZ. Jutrzejsze uroczystości rozpoczną się o 11:00. Ważnym momentem będzie ślubowanie pierwszoklasistów. Młodzież oficjalnie dołączy do społeczności szkoły. Troje zapaśników cementu Gryfa Chełm jest już w Las Vegas, gdzie w tym tygodniu będą walczyć o medale w młodzieżowych mistrzostwach świata. Najwcześniej z nich na maty wejdzie Hubert Sidoruk, wychowanek trenera Krzysztofa Gajka, zapowiada wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
2: Swoje walki rozpocznie już jutro. Nawet Hubert Sidoruk już zna swoje losowanie i w pierwszej walce w dniu jutrzejszym zmierzy się z zawodnikiem z Grecji. Trzymamy kciuki, liczymy na udane występy, a oczywiście najlepiej by było, gdyby przywieźli stamtąd medale.
0: Na matach Las Vegas cement Gryf Chełm będą także reprezentowały Olga Padoszek i Alicja Wojewódzka.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W gminie Rejowiec ruszył przetarg na pierwszy etap przebudowy budynku znanego jako Arianka. Samorząd planuje docelowo przekształcić ten obiekt w nową siedzibę biblioteki, miejsca aktywności społecznej oraz lokale użyteczności publicznej. Ze względu na pytania wykonawców gmina opublikowała dodatkową dokumentację i przesunęła termin składania ofert. Ogłoszone przez gminę postępowanie dotyczy pierwszego etapu inwestycji, a jego celem jest przygotowanie przestrzeni pod nowe funkcje społeczne. Głównym zadaniem wykonawcy będzie rozbiórka dotychczasowej konstrukcji dachowej i wykonanie nowego stropodachu obiektu. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 45 dni od momentu podpisania umowy na realizację wszystkich prac przewidzianych w tym etapie. Pierwotnie samorząd planował przyjmowanie ofert do 12 października. W trakcie procedury potencjalni wykonawcy skierowali jednak do Urzędu Miejskiego w Rejowcu pytania dotyczące dokumentacji technicznej, odnoszące się m.in. do konstrukcji planowanej instalacji fotowoltaicznej. 30 września gmina udostępniła wyjaśnienia oraz dokumentację uzupełniającą. Harmonogram został więc wydłużony. Otwarcie i analiza złożonych ofert nastąpi za 3 dni. W gminie Fajsławice trwa wymiana węzłów hydrantowych na sieci wodociągowej. Prace mają potrwać do 17 października. W tym czasie mogą występować czasowe przerwy w dostawie wody w godzinach od 7 do 16. Utrudnienia dotyczą Marysina, Ksawerówki oraz siedlisk pierwszych. Od numeru 172 w kierunku Marysina gmina apeluje do mieszkańców o przygotowanie zapasu wody i przeprasza za niedogodności.
3: Bon Ton Radio.

Kolejne ulice w Chełmie są przebudowywane. Teraz do 22 października trwa składanie ofert na przebudowę ulicy Wielskiego i Wieniawskiego w Chełmie. No, na co częściowo miasto otrzyma pieniądze z rządowego funduszu, a to tylko jedna z wielu ulic w całym mieście. Reszta sytuacji drogowej już za chwilę w Radio Nawigacji Radia Bonton, także słuchajcie.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Popołudniowe korki jeszcze trwają, a my tymczasem po raz kolejny na prośbę zmotoryzowanych słuchaczy apelujemy o większą czujność na niektórych ulicach. Czujność dyktowaną uważaniem na ubytki i nierówności. Najczęściej mówicie o Obłońskiej i Kopernika, gdzie dodatkowo niczym przyjemnym jest zaczepienie o wystającą studzienkę. Sygnalizujecie nam również o Połanieckiej, Prusa i Sienkiewicza, więc i na te miejsca zwracamy uwagę kierowców.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Hrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Dziecko to twój skarb.

0: 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

5 odbyło się dużo zatrzymań wokół sytuacji z nożownikami w szkołach. W Chełmie policjanci zatrzymali 15-latka za niepokojące materiały wstawione do sieci, które w ocenie mundurowych mogły powodować poważne obawy. Uczeń tłumaczył się, że miał być to żart. Natomiast już na poważnie zajmie się nim sąd rodzinny. Aktualności z okolicy znajdziecie na radiobonton.pl, a w rytmie dnia jeszcze gramy razem do godziny 17:00.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
2: Reklama. No to kochani, mamy 16:00. Czas do wiadomości.
3: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
3: Wyrazy współczucia poszkodowanym rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji wszystkich tych treści.
3: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
6: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnych.

0: całego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinny dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
1: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfen Max to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
2: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 000 więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
1: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 13 stopni. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza dobra. Na niebie umiarkowane zachmurzenie. Oczywiście dzisiaj już cieplej nie będzie. Jutro nad ranem 4 stopnie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol. Usługi remontowo-budowlane. Hełm Rejowiecka 181.
4: Wszystkiego najlepszego dla Maksymiliana i Witolda z okazji dzisiejszych imienin. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten dzień maksymalnie. Na jakieś fajne rzeczy oczywiście. Janek Zieliński, maksymalnie do 17 jestem z wami w Radiu Bonton, gdzie czeka nas jeszcze trochę rzeczy, jak audycja o zdrowiu, lokalne doniesienia sportowe i oczywiście muza Karla Fernandez. A co jeśli już teraz waszego

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

Andre tutaj z Outkast w utworze Hey Ya, Shake It Like a Polar Picture, tak śpiewa, ale taka moja porada, żeby lepiej tego nie robić, bo akurat to jest mit, który jeszcze jak to zrobicie, to generalnie, jeżeli macie poradę Ida, to raczej waszemu zdjęciu nie przysporzy korzyści. W każdym razie, już lada moment startuje kolejny sezon Tauron Ligi. Siatkarze HKS-u Chełmy podsumowują swoje przygotowania, co usłyszycie w sporcie Radia Bonton, gdzie cały czas jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w siatkówce u nas. Później zapraszam was na Witaminę FM, gdzie wydaje się, że kończymy temat prohibicji, która nocą ma obowiązywać już w całym kraju.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Chełmianka Chełm umocniła się na pozycji lidera swojej grupy w trzeciej lidze. W sobotę zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego 2-1 pokonał na własnej murawie Star Starachowice. Bramki dla biało-zielonych to zasługa rzutu karnego wykorzystanego przez Pawła Tomczyka oraz celnego uderzenia Radosława Wójcickiego.
6: Bardzo ciężki mecz, bo Star, tak jak mówiłem, jest w tej chwili ewidentnie w coraz lepszej formie i postawili bardzo trudne warunki. Do 2-0 fajnie. Później ta końcówka pierwszej połowy już słabsza. Straciliśmy bramkę. No a druga połowa to taka, no, dużo walki. Na szczęście zakończyliśmy to 3 punktami.
5: Mówił szkoleniowiec Chełmianki. Następny mecz jego zespół zagra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z Czarnymi Połaniec. Dwa ostatnie mecze kontrolne na plus dla siatkarzy HKS-u Chełm. W piątek i w sobotę zespół podejmował u siebie estoński Parnu Work Pali Klubi, w obu spotkaniach odnosząc zwycięstwo. Podsumowuje trener Krzysztof Andrzejewski.
7: Naszym przeciwnikiem był mistrz Estonii.

0: Zwycięzca Ligi Bałtyckiej, zespół z Parnawy. Jestem zadowolony po tych sparingach. Myślę, że ten ostatni egzamin przed startem zmagań w Tauron Lidze wypadł pozytywnie. Oczywiście cały czas są elementy, nad którymi musimy pracować i pewnie będziemy pracować przez cały sezon. Natomiast to podsumowanie okresu, powiedzmy, przygotowawczego jest na pewno na plus. Te ostatnie dwa mecze pokazały, że drużyna jest gotowa do rozpoczęcia zmagań w Tauron Lidze.
1: Pierwszy mecz ligowy HKS Chełm zagra u siebie 19 października i podejmie Cuprum Stiląg Gorzów. Drugie spotkanie czeka natomiast naszych siatkarzy 25 października, kiedy to we własnej hali powalczą o punkty z ASEKO Rosowią Rzeszów. Ogniwo Wierzbice utrzymało stanowisko lidera chełmskiej klasy okręgowej. W 9. kolejce skład szkolony przez Karola Bujaka zgarnął komplet oczek 7-1, pokonując ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Dwa oczka straty do lidera ma z kolei Ekoróżanka, która również 7-1 pokonała u siebie granicę Dorochusk, wspomina trener gospodarzy Kamil Karwatiuk.
2: Pomimo 7 bramek powinniśmy mieć dwa razy tyle i to nie jest kurtuazja. Naprawdę, no, zmarnowaliśmy mnóstwo też sytuacji dogodnych. Na pewno też niezadowoleni jesteśmy, bo w ostatniej akcji, czy to pierwszy połowie meczu, straciliśmy bramkę i chcieliśmy zagrać na zero i tutaj, no, musimy ten element poprawić, być skoncentrowani. Chcieliśmy, no, ale niestety nie wyszło. Bardzo dobra gra w ataku pozycyjnym, pressing. No, widać było też, że goście przyjechali gdzieś tam osłabieni i mieli plan, żeby chyba nie przegrać, bo nie było gdzieś tam pressingu, gdzieś tam w strefie średniej, niskiej bronili się.
1: Okręgowe podium zamykają natomiast rezerwy chełmianki po domowej wygranej 3-1 z Włodawianką. 8. jesienną kolejkę mają za sobą natomiast zespoły chełmskiej klasy A. Liderem nadal jest Sparta Rejowiec Fabryczny, która zgarnęła punkt po remisie 1-1 ze ścigającym ją Tatranem Kraśniczyn. Podium ligi zamyka Wiktoria Żmudź, która 6-0 wygrała na wyjeździe z rezerwami Ruchu Izbica. W chełmskiej klasie B natomiast stawce niezmiennie przewodzi KS Bezyk, który po domowym remisie 3-3 podzielił się punktami z rezerwami Frasati Fajsłowice. Druga lokata należy do Agrosu Suchawa, który 4-2 wygrał u siebie z drugim zespołem Saweny Sawin, zaś trzecia do Wojsłowice po wyjazdowej wygranej 2-1 z Hutnikiem Dubeczno.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Wielokrotnie podejmowałem w Witaminie FM temat nocnej prohibicji i całość wydaje się chylić ku końcowi, bo przez Sejm przeszła ustawa antyalkoholowa. Janek Zieliński, zapraszam. Temat co jakiś czas powracał w całym kraju, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, może nawet trzech. Kolejne duże miasta zaczynały wprowadzać takie obostrzenia, nad Jeziorem Białym też wprowadzono takie ograniczenia. Wszelkie statystyki, także w Chełmie, wskazywały, że problem alkoholizmu narasta i są przesłanki ku temu, aby wprowadzić zmiany. W parlamencie pracowano ponad rok nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Projekt powstał z połączenia odrębnych pomysłów Lewicy i Polski 2050, które uformowały się w jeden podczas prac Komisji Zdrowia. A co dokładnie znajduje się w projekcie? Na terenie całego kraju ma obowiązywać nocna prohibicja od 22 do godziny 6. Wyłączone z tego będą lotniska, lokale gastronomiczne, generalnie lokale, gdzie nie podaje się alkoholu na wynos. Pojawi się także całkowity zakaz reklamy wszystkich napojów alkoholowych, włączając w to piwo. Zakazane będą też promocje typu 12 piw w cenie 6 i za złamanie tego obostrzenia będzie grozić grzywna między 30 tysięcy złotych, a nawet milionem złotych. A propos pieniędzy. Dokonano waloryzacji opłaty, po której uzyskiwano zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Te opłaty pozostawały niezmienne od 30 lat. Od teraz za licencję na sprzedaż alkoholu do 18% będzie trzeba zapłacić 1050 zł, a powyżej tych wartości obowiązywać będzie licencja za 4200 zł, co stanowi podwyżkę o 100%. Swoje poprawki wniósł PSL, który chciał, aby złagodzić przepisy dotyczące ekspozycji wina w celach edukacyjnych czy turystycznych. Tam tych wytycznych jest trochę, a w projekcie nie ma za to zakazu sponsoringu przez koncerny piwowarskie. Ich znaki dalej będą mogły być obecne na różnego rodzaju imprezach czy obiektach. Nowelizacja przeszła głosami 400 posłów, przeciwko było 29 parlamentarzystów, a 4 wstrzymało się od głosu. I to by było dzisiaj chyba na tyle. Ogólnie temat, jak już mówiłem, poruszałem wielokrotnie. Jeżeli będziecie chcieli nadrobić to, jak to wyglądało wcześniej, jakieś statystyki, służę pomocą radiobonton.pl pod dzisiejszym odcinkiem. Podlinkuję wam wszelkie przydatne rzeczy w tym temacie. A natomiast dzisiaj pozostaje mi wam podziękować, życzyć miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
4: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jaszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jaszpol. Strupin duży 167. Telefon 82 563 86 01 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8. Atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.

To była Pink w utworze Try w Radiu Bonton. Jeszcze 10 minut do godziny 17, co oznacza, że moja zmiana dobiegła dzisiaj końca. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną od 12 w rytmie dnia. Janek Zieliński, oczywiście to ja. W tym programie słyszymy się w środę, tak? Jutro o 20 Pikawara Show, kolejna część nowojorskiego cyklu. Zapraszam was gorąco, żebyście tego słuchali. No a za dzisiaj jeszcze raz dzięki, miłego wieczorku. Trzymajcie się, hej, hej.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie? Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD. A co to znaczy CCD? Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku. Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Muzyka i głos AI.

0: ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
1: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
2: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
3: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
2: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
4: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
2: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
5: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
2: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
5: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
2: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
0: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
6: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
0: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda Robertowi Hallowi.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Firma EcoAsfalt odwołała się od odmowy wydania decyzji środowiskowej dla zakładu przy ulicy Wygon w Chełmie. Miasto uznało tę inwestycję za niezgodną z planem zagospodarowania. Wcześniej przeciwko jej realizacji protestowali mieszkańcy osiedla. Co trzecia syrena alarmowa na Lubelszczyźnie nie zadziałała podczas ćwiczeń Alarm 26. W Chełmie uruchomiono 12 z 22 urządzeń, a w powiecie chełmskim 7 z 11. System ostrzegania jest obecnie modernizowany na terenie województwa. Karta rowerowa od 9 roku życia i dostępna w M-Obywatelu. Takie zmiany proponuje Ministerstwo Infrastruktury. Projekt przewiduje też jazdę rowerem bez tego dokumentu od 14 roku życia. Przepisy są jeszcze w przygotowaniu, a więcej na ten temat również w lokalnych wiadomościach o 17.30.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Do końca dnia już z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Dziś jest chłodno, teraz od 10 do 13 stopni w kraju. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
12: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Czas na spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do muzycznego kalendarza 12 października i sprawdzamy, co słynnego wydarzyło się tego dnia w świecie dźwięków. Zaczynamy w roku 1935. 12 października urodził się Luciano Pavarotti, wybitny włoski śpiewak operowy, tenor wszechczasów, który połączył muzykę poważną z popkulturową estradą, między innymi dzięki słynnemu projektowi Trzej Tenorzy. Przenosimy się do roku 1948. 12 października urodził się Rick Parfitt, brytyjski gitarzysta, wokalista i kompozytor, przez dekady filar legendarnej rockowej formacji Status Quo, znanej z niezliczonych koncertowych klasyków. W kalendarzu zapisujemy rok 1966. Swoje 60. urodziny obchodzi dzisiaj Brian Kennedy, utalentowany irlandzki wokalista i kompozytor, ceniony za solową twórczość oraz współpracę z zespołem Vana Morrisona. Zaglądamy do roku 1979, dokładnie 47 lat temu ikoniczny zespół Fleetwood Mac wydał swój ambitny dwupłytowy album Task, na którym znalazły się m.in. wielkie hity Sarah oraz utwór tytułowy. Do kalendarza dodajemy rok 1987, dokładnie 39 lat temu australijska grupa In Excess wydała swój kultowy album Kick, z którego pochodzą gigantyczne światowe przebojowe hymny takie jak Need You Tonight czy Never Tears Us Apart. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która w październiku tamtego roku podbijała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Niemiecko-poprockowa formacja Bell Book & Candle zaprezentowała swój genialny, niezwykle klimatyczny i chwytliwy przebój Rescue Me. Wyjątkowy wokal Jana Palaske, gitary z lekko melancholijnym zacięciem i wpadający w ucho refren sprawiły, że utwór stał się jednym z największych radiowych przebojów jesieni 1997 roku. To doskonały, pełen klasy akcent na rozpoczęcie tygodnia w Radiu Bonton. Bell Book & Candle przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
2: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: and I'll write your name.
1: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 17.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Firma EcoAsfalt kwestionuje decyzję prezydenta Chełma w sprawie planowanego zakładu przy ulicy Wygon. Spółka złożyła odwołanie od odmowy wydania decyzji środowiskowej. Inwestycja na początku roku spotkała się z protestem mieszkańców osiedla Rejowiecka. Jak wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu obwieszczenia, odwołanie wpłynęło do Urzędu Miasta 7 października. O jego złożeniu poinformowano strony postępowania. Prezydent odmówił wydania decyzji środowiskowej 21 września. Uznał, że zakład produkujący spoiwa do mieszanek mineralno-asfaltowych byłby niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według miasta przedsięwzięcie obejmowało również zbieranie i przetwarzanie odpadów, a taka działalność wykraczała poza przeznaczenie terenu. Plany inwestora od początku budziły obawy okolicznych mieszkańców. Protestujący wskazywali na możliwe uciążliwości dla sąsiednich domów, ogródków działkowych i kąpieliska glinianki. Po wcześniejszych planach zakładu związanego z odpadami firma wystąpiła z wnioskiem dotyczącym teraz produkcji spoiw przy ulicy Wygon 52B. Odwołanie otwiera kolejny etap postępowania. Co trzecia syrena alarmowa na Lubelszczyźnie nie zadziałała podczas ćwiczeń. Wyniki ogólnopolskiego testu Alarm 26 ujawniły poważne problemy z systemem ostrzegania mieszkańców, a zaledwie 9 dni później system musiał zmierzyć się z rzeczywistym zagrożeniem. Ćwiczenia przeprowadzono 21 lipca. Ich celem było sprawdzenie, jak szybko informacja o zagrożeniu z powietrza dociera do samorządu.

0: i mieszkańców. Na terenie województwa lubelskiego spośród około 660 syren uruchomiono zaledwie 440. To niespełna 67%. W Chełmie zadziałało 12 z 22 urządzeń, w Zamościu 9 z 15, a w Białej Podlaskiej 5 z 9. Szczególnie niepokojąco wygląda sytuacja w powiecie chełmskim. Na 15 gmin przypada tam zaledwie 11 syren, a podczas testu uruchomiono 7. W 8 gminach nie było ani jednego urządzenia zdolnego nadać alarm powietrzny. Jeszcze słabszy wynik odnotowano w powiecie lubelskim. Spośród 120 zgłoszonych syren zadziałało tylko 30. Problemy wystąpiły również w Lublinie i Puławach. Tam część urządzeń nadawała sygnały krótsze niż przewidują przepisy. System ostrzegania na Lubelszczyźnie jest obecnie modernizowany.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Ministerstwo Infrastruktury przygotowało dużą reformę przepisów ruchu drogowego, która ma ułatwić życie młodym rowerzystom i ich rodzicom. Zmiany przewidują m.in. obniżenie wieku wymaganego do zdobycia karty rowerowej, wprowadzenie cyfrowego dokumentu w aplikacji M-Obywatel oraz nowe zasady poruszania się po chodnikach i parkowania elektrycznych hulajnóg. Najważniejszą zmianą dla uczniów szkół podstawowych jest obniżenie minimalnego wieku przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową z 10 do 9 lat. Ma to rozwiązać problem dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 lat, które w czwartej klasie często nie miały jeszcze ukończonych 10 lat i nie mogły przystąpić do egzaminu. Co więcej, granica wieku, do której posiadanie karty rowerowej jest obowiązkowe, zostanie obniżona z 18 do 14 lat. Po ukończeniu 14 roku życia cykliści będą mogli poruszać się po drogach bez tego dokumentu. Z kolei dzieci poniżej 14 lat nieposiadające karty będą mogły jeździć pod opieką osoby mającej co najmniej 16 lat. Projekt zmienia również status najmłodszych rowerzystów. Dziecko jadące na rowerze będzie traktowane jako kierujący, niezależnie od wieku, a nie jak do tej pory jako pieszy. Usprawnienia trafią także do świata cyfrowego. Dokument ma być dostępny w aplikacji M-Obywatel dzięki współpracy resortu infrastruktury z Ministerstwem Cyfryzacji. Sam egzamin zostanie ujednolicony w całej Polsce. Powstanie jawna baza pytań oraz wspólne wytyczne praktyczne i teoretyczne opracowane przez Instytut Transportu Samochodowego. Zmiany obejmą również zasady korzystania z dróg dla pieszych. Jazda po chodniku będzie oficjalnie dozwolona dla dzieci do 14 roku życia, ich opiekunów oraz osób przewożących dzieci do lat 7 na rowerze lub w przyczepce. Ostateczny kształt przepisów będzie jednak zależał od dalszych prac legislacyjnych.
1: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Witam Was przy poniedziałku. Może właśnie teraz, kiedy słuchasz radia, gdzieś w schroniskowym boksie siedzi pies, który nie wie, że istnieje coś takiego jak własna kanapa. Nie zna dźwięku klucza, który oznacza powrót jego człowieka. Nie wie, jak to jest zasypiać w ciszy bez szczekania kilkudziesięciu innych psów. Wie za to, jak czekać. Na spacer, na miskę, na znajomy głos, na kogoś, kto zatrzyma się przy jego kratach na trochę dłużej. W schronisku w Chełmie takich psów jest wiele, każdy ma swoją historię. Niektóre są gotowe zaufać od razu, inne potrzebują tygodni, miesięcy, a czasem znacznie więcej, żeby uwierzyć, że człowiek nie zniknie i nie zrobi im krzywdy. I właśnie o nich będziemy rozmawiać w nowej odsłonie Planety 5 Minut. Będziemy poznawać psy, które czekają na adopcję, opowiadać o ich charakterach, potrzebach i marzeniach. Jeśli można tak powiedzieć o psich marzeniach. Przede wszystkim jednak chcemy pokazać, że za każdym pyszczkiem patrzącym za krat stoi żywe stworzenie, a nie gotowy produkt do zabrania do domu. Bo adopcja to nie jest nagroda za dobry uczynek, nie jest też sposób na poprawienie sobie humoru, ani spontaniczna decyzja pod wpływem zdjęcia, które chwyta za serce. Adopcja to zobowiązanie. To decyzja, że przyjmujemy pod swój dach zwierzę z własną przeszłością, przyzwyczajeniami, lękami i granicami. Psa, który niekoniecznie od razu wskoczy nam na kolana. Może nie będzie chciał się przytulać, może przestraszy go odkurzacz, schody, ruch uliczny albo zwykły dźwięk zamykanych drzwi. Może pierwszej nocy nie zaśnie spokojnie, może przez kilka dni będzie się chował, może będzie potrzebował czasu, żeby zrozumieć, że miska z jedzeniem nie zniknie, a człowiek, który wyszedł z pokoju, naprawdę wróci. I wtedy zaczyna się prawdziwa adopcja. Nie w chwili podpisania dokumentów, nie na zdjęciu z pierwszego dnia w nowym domu. Zaczyna się wtedy, kiedy kończy się euforia, a zaczyna codzienność. Dlatego tak ważna jest mądra adopcja. Poznanie psa, rozmowa z opiekunami, dopasowanie jego potrzeb do naszych możliwości. Cierpliwość i gotowość do pracy również wtedy, kiedy początki nie wyglądają tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Pies nie musi od razu nas kochać, nie musi nam niczego udowadniać. To my mamy dać mu warunki, w których będzie mógł poczuć się bezpiecznie. Zaufania nie da się zadekretować. Nie można go przyspieszyć na życzenie, ale można na nie spokojnie zapracować. A co jeżeli nie możesz adoptować psa? Czy to oznacza, że nie możesz mu pomóc? Absolutnie nie. Jest jeszcze wolontariat i dla schronisk to pomoc naprawdę ogromnie potrzebna. Wolontariusze poświęcają swój czas, pomagają w spacerach, budowaniu zaufania, socjalizacji i codziennej opiece. W zakresie ustalonym ze schroniskiem oczywiście. Dają psom coś, czego w schroniskowej rzeczywistości szczególnie brakuje. Indywidualną uwagę i kontakt z człowiekiem. Dla jednego psa spacer to możliwość rozładowania energii. Dla drugiego nauka chodzenia na smyczy. Dla kolejnego pierwsza od dawna okazja, by spokojnie pobyć obok człowieka i przekonać się, że nie każdy kontakt musi oznaczać coś złego. Wolontariat nie jest jednak tylko przyjemnym spacerem z psem. To również odpowiedzialność, regularność, przestrzeganie zasad i gotowość do pracy z różnymi zwierzętami. Nie trzeba mieć własnego domu z ogrodem, żeby zmienić czyjeś życie. Czasem wystarczy, że pojawisz się regularnie, że poświęcisz godzinę, że pomożesz psu zrobić kolejny mały krok. A tych kroków może być naprawdę wiele, zanim będzie gotowy na adopcję. Dlatego od dziś będziemy przedstawiać Wam psy ze schroniska w Chełmie. Każdy odcinek to kolejne historie, kolejne charaktery i kolejne szanse na znalezienie odpowiedzialnego domu. Nie będziemy obiecywać, że każdy pies jest łatwy. Nie będziemy udawać, że sama miłość rozwiąże wszystkie problemy. Będziemy mówić o tym, czego konkretnie zwierzę potrzebuje i jak można mu pomóc. Bo kochać psa to nie tylko chcieć go mieć, to chcieć go zrozumieć. Jeśli myślisz o adopcji, poznaj psa, zanim podejmiesz decyzję. Porozmawiaj ze schroniskiem, daj sobie i jemu czas. Jeśli nie możesz adoptować, zapytaj o wolontariat. Sprawdź, jak możesz pomóc. Nie zakładaj, że twój udział niczego nie zmieni. A jeśli dziś nie możesz zrobić ani jednego, ani drugiego, udostępnij historię psa, który szuka domu. Być może dotrze do człowieka, którego sam nigdy nie miałby szans spotkać. Schronisko w Chełmie czeka na ludzi, którzy chcą pomagać mądrze, a my będziemy Wam o tych potrzebach przypominać. Bo za każdą parą oczu patrzących za krat jest życie, które nie powinno kończyć się na czekaniu. Nie każdy może dać psu dom, ale każdy może pomóc mu zrobić krok w jego stronę. To Planeta w 5 minut i dziś zamiast opowiadać o świecie, przypominamy o tych, którzy potrzebują w nim swojego miejsca i może właśnie od Ciebie zacznie się czyjaś nowa historia. Zaczynamy od jutra. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie, wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku, protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei, więcej pociągów i szybsza podróż. Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami. Tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół. W razie potrzeby wchodzą też do środka.
1: Jeżeli otrzymamy jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia. Jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakieś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
0: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
2: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
0: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za dwa dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy od 13 grudnia.

0: PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
2: Bonton Radio.
3: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
4: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
5: No bo to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
4: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankhyao z Tajlandii 6-3-7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majar Sherif z Egiptu.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berchsem 5-7-6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20.30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przyszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w trzech klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli w słynnym Milanie.
0: Wieczorem i w nocy mgły na zachodzie, a na północy deszcz. Jutro deszczowe chmury pozostaną nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
2: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Krasnostawska Książnica włącza się w ogólnopolskie święto czytelnictwa. Placówka przygotowała dla mieszkańców popołudnie wypełnione lokalną literaturą oraz muzyką na żywo. O szczegółach programu przygotowanego na ten wieczór mówi Artur Bożencki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
3: W ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, odbywającej się w tym roku pod hasłem Biblioteka się sprawdza, Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie przygotowała dwa wydarzenia. W godzinie 17 zapraszamy na promocję książki Artura Bożenckiego i Zuzanny Guty-Szymeckiej pod tytułem Sabaryta w drewniakach, Jan Cyceretacyt o życiu i twórczości Stanisława Bojarczuka. Natomiast o godzinie 17.45 zapraszamy na koncert grupy wokalno-artystycznej OK, działającej przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Krasnymstawie pod tytułem Jesienna Symfonia. Serdecznie zapraszamy.
2: Wszystkie zaplanowane atrakcje odbędą się w siedzibie biblioteki, a udział w nich jest otwarty dla każdego zainteresowanego. Do Nocy Bibliotek włącza się także Chełmska Biblioteka Publiczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Super Tygodnia w zakładce Nie Przegap lub w kalendarzu wydarzeń na stronie głównej, zaznaczając 16 października. A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
4: Do lasu było niedaleko, ale między więźniami a drzewami stały ogrodzenia, uzbrojeni strażnicy i pole minowe. 14 października 1943 roku więźniowie niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze podjęli próbę wydostania się na wolność. To Bliżej Kultury, głosy przeszłości w Radiu Bonton. Dziś wspólnie z regionalnym historykiem Zbigniewem Lubaszewskim przypominamy powstanie w Sobiborze. Opowiemy o przygotowaniach do buntu, ucieczce i o tym, dlaczego ta historia jest także częścią historii Chełma.

14 października to data kojarząca się z niezwykle ważnym wydarzeniem dotyczącym okolic Chełma, ale też w pewnym wymiarze dotyczącym jak najbardziej naszego miasta. Otóż 14 października 1943 roku doszło do wybuchu powstania w obozie zagłady w Sobiborze. Trzeba przyznać, że było to

0: takie zwieńczenie niezwykle dramatycznej historii, kiedy już Niemcy podjęli decyzję o tym, że ludność żydowska zostanie poddana takiej pełnej eksterminacji w ramach akcji Reinhardt realizowanej na Lubelszczyźnie, no to jednym z takich działań było utworzenie obozu zagłady w Sobiborze w roku 1942 i już w kolejnych miesiącach zaczęły pojawiać się transporty. Nie tylko z ziem polskich, ale również i z innych państw europejskich. Ostatecznie obóz w Sobiborze pochłonął olbrzymią ilość ofiar. Zwykle szacuje się tę liczbę na 250 tysięcy, chociaż oczywiście ciągle się toczą dyskusje, jak to realnie wyglądało. Czasami jest to liczba mniejsza, czasami nieco większa jeszcze niż 250 tysięcy, więc niewątpliwie niezwykle dramatyczna historia.
1: Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze przyjmuje obecnie około 180 tysięcy zamordowanych Żydów. W opracowaniach historycznych pojawiały się różne szacunki. Sobibór leżał przy linii kolejowej Chełm-Włodawa. Tą drogą Niemcy przywozili ludzi skazanych na śmierć. Dla żydowskich mieszkańców naszego miasta był to ostatni etap deportacji. Jak mocno los Chełma splótł się z historią obozu?
0: No i jeśli chodzi o Chełm, też warto zwrócić uwagę, że większość Żydów chełmskich zgromadzonych pod koniec 1940 roku w getcie właśnie w ramach tych transportów realizowanych od maja 1942 roku trafiła właśnie do Sobiboru. I to właśnie ten obóz zagłady pochłonął większość żydowskich mieszkańców Chełma. Również i te ostatnie akcje realizowane w listopadzie 1942 roku, jak również też kolejne już niewielkie transporty osób, które pozostały jeszcze w Chełmie, chociażby w funkcjonującym tutaj obozie pracy, no też właśnie trafiały do Sobiboru i tam ci ludzie, mieszkańcy Chełma zostali zamordowani. Sam charakter obozu był rzeczywiście dosyć specyficzny, bo tylko niewielka część przybywających mogła tutaj przetrwać w ramach właściwie takich komand, które wypełniały zadania zlecone przez Niemców, głównie związane z sortowaniem tych wszystkich przedmiotów, które pozostały po zamordowanych.
1: Pozostawienie przy życiu oznaczało przymusową pracę i ciągłe zagrożenie śmiercią. Więźniowie wiedzieli, co dzieje się z ludźmi przywożonymi do obozu. Wiedzieli też, że któregoś dnia Niemcy mogą zamordować również ich. W takich warunkach rodziła się konspiracja.
0: No i sam fakt przewidywania, jak to może ta historia się zakończyć. To wszystko sprawiło, że w obozie pojawiła się konspiracja, no i rozpoczęto przygotowania do takiego działania o charakterze buntu, który miał przynieść uwolnienie przynajmniej właśnie tej części pracujących w tych komandach stworzonych przez Niemców. Zadanie było oczywiście bardzo trudne tutaj, właśnie taka podstawa tworzenia tej konspiracji to było stwierdzenie, że rzeczywiście ta ilość transportów jest coraz mniejsza, co zapowiadało, że rzeczywiście w jakimś momencie obóz zostanie zlikwidowany i wszystkie osoby w nim przebywające zostaną zamordowane. I rzeczywiście rozpoczęto przygotowania. Początkowo konspiratorzy no jakby nie mieli kompletnie doświadczenia, żeby rozeznać dokładnie, jak to należy zrealizować, ale przybycie do obozu grupy żołnierzy Armii Czerwonej pochodzenia żydowskiego sprawiło, że rzeczywiście te plany nabrały rozpędu.
1: Za tymi przygotowaniami stali konkretni ludzie. Jednym z organizatorów konspiracji był Leon Felhendler, pochodzący z Żółkiewki. Drugim przywódcą został Aleksander Pyczerski, żydowski oficer Armii Czerwonej, przywieziony do Sobiboru we wrześniu 1943 roku. Więźniowie, znający obóz i jeńcy z doświadczeniem wojskowym połączyli siły. Rozważali ucieczkę tunelem. Podkop jednak zalała woda i trzeba było szukać innego rozwiązania. Nowy plan wykorzystywał codzienne zwyczaje załogi. SS-manów zamierzano zwabić pojedynczo do warsztatów pod pretekstem przymiarki ubrania czy odbioru przygotowanych rzeczy. Po ich zabiciu więźniowie mieli zebrać się do apelu i wyjść przez bramę. Wszystko zależało od zachowania tajemnicy i precyzyjnego zgrania działań.
0: Ostatecznie przesunięto datę, ten moment wybuchu powstania na 14 października. No i rzeczywiście, mimo dosyć dramatycznego przebiegu, bo właśnie w pewnym momencie nie udało się tutaj jakby opanować wszystkich elementów, początkowo jednak realizowano to dosyć sprawnie.
1: Pierwsza część planu zaczęła działać. Więźniowie zabijali członków załogi i przejmowali ich broń, ale spokojne wyprowadzenie ludzi z obozu okazało się niemożliwe. Zaczęła się strzelanina. Trzeba było uciekać.
0: Więźniowie rzucili się do ucieczki. Niestety obóz był otoczony polem minowym. Znaczna część więźniów zginęła na tym, jak również z rąk SS-manów, którzy oczywiście próbowali ich zatrzymać. Ostatecznie około 300 zdołało się wydostać.
1: Las dawał osłonę, ale nie oznaczał końca zagrożenia. Uciekinierzy potrzebowali jedzenia, schronienia i pomocy. Niemcy organizowali obławy. Część więźniów próbowała dołączyć do partyzantów. Inni szukali kryjówek w okolicznych miejscowościach.
0: Część próbowała się schronić w różnych miejscach. Te historie często były bardzo dramatyczne, bo po jakimś czasie też trafiali w ręce niemieckie. Ostatecznie według ustaleń historyków wyzwolenia, czyli już momentu zakończenia wojny, doczekało 47 więźniów, w tym 42 uczestników powstania.
1: Także liczba ocalałych różni się między opracowaniami. Muzeum w Sobiborze podaje, że do końca wojny przeżyło około 50 uczestników ucieczki. Historyk Marek Bem wskazywał większą liczbę. Ustalenia zależą między innymi od tego, jakie relacje udało się odnaleźć i zweryfikować. Po powstaniu Niemcy przystąpili do likwidacji obozu. Zamordowali pozostających w nim więźniów, rozebrali zabudowania i zniszczyli komory gazowe. Chcieli zatrzeć ślady zbrodni. Ocalałe świadectwa pozwoliły jednak opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w Sobiborze.
0: Po wojnie uczestnicy powstania starali się oczywiście przedstawić tą dramatyczną historię, no ale w kolejnych latach ta liczba się coraz bardziej zmniejszała, coraz mniej było tych żyjących świadków, no ale oczywiście pozostały publikacje, pozostały wspomnienia, które przypominają to dramatyczne wydarzenie. Wydarzenie, które należy podkreślić, w znacznej mierze dotyczyło mieszkańców Chełma.
1: Wśród ocalałych był Tomasz Blat z Izbicy. Jego wspomnienia są jednym ze świadectw powstania i ucieczki. Dzięki takim relacjom poznajemy decyzje i losy poszczególnych ludzi. Kiedy przywołujemy nazwę Sobibór, pamiętajmy również o żydowskich mieszkańcach Chełma i innych miejscowości naszego regionu. O sąsiadach, których Niemcy deportowali i zamordowali. I o więźniach, którzy 14 października podjęli walkę, dając części z nich szansę na ocalenie. To było Bliżej Kultury, głosy przeszłości w Radiu Bon Ton. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym odcinku hitu odkurzonego w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się do roku 1999. To był czas, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a w radiach królował pop, rock z duszą. Przed nami utwór, który jest definicją melancholijnej tęsknoty, napisany przez jednego z najbardziej tajemniczych geniuszy branży muzycznej. New Radicals i ich genialne Someday We'll Know.

New Radicals to zjawisko unikalne. Zespół wydał tylko jedną płytę. Maybe You've Been Brainwashed Too i zniknął. Lider formacji, Greg Alexander, rozwiązał grupę w lipcu 1999 roku, jeszcze zanim Someday We'll Know w ogóle zdążyło wejść na szczyty list przebojów jako drugi singiel. Alexander był zmęczony machiną promocyjną i trasami koncertowymi. Uznał, że powiedział już wszystko, co miał do powiedzenia jako frontman. Wyobraźcie sobie, porzucić światową sławę w momencie jej największego rozkwitu. Someday We'll Know to piosenka o szukaniu odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzieć się nie da. Dlaczego miłość odchodzi? Gdzie zniknął samolot Emily Earhart? Co się stało z Titanikiem? Utwór jest naszpikowany odniesieniami do historii popkultury. Alexander wymienia w tekście Amelia Earhart, legendarną lotniczkę, tragiczny rejs Titanika czy kapitana Smitha. To nie był zwykły radiowy wypełniacz, to była próba uchwycenia nieuchwytności życia. Muzycznie piosenka czerpie garściami z tradycji soft rocka lat 70., przypominając dokonania Hall & Oates czy wczesnego Eltona Johna. Choć wersja New Radicals nie pobiła rekordów sprzedaży You Get What You Give, piosenka zyskała status kultowej dzięki kinu i innym artystom. W 2002 roku utwór przeżył renesans dzięki filmowi Szkoła Uczuć, gdzie zaśpiewali go Mandy Moore i John Foreman. Ale to nie koniec. Wersję tego utworu nagrały też legendy. Grupa Hall & Oates oraz sam Todd Rundgren. Greg Alexander, mimo że zniknął ze sceny, stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych autorów piosenek. To on napisał m.in. Game of Love dla Santany. Someday We'll Know to piosenka, która z każdym rokiem brzmi coraz lepiej. Jest w niej jakaś szlachetna prostota, której dzisiaj w radiu często nam brakuje. To był idealny moment w historii pop rocka. Dzięki za wspólne odkurzanie tego klasyka. Mam nadzieję, że te dźwięki pomogą Wam dziś znaleźć odpowiedzi na Wasze własne pytania. Mam nadzieję, że te dźwięki pomogą Wam dziś znaleźć odpowiedzi na Wasze własne pytania.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
1: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
0: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe, potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
2: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
0: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiS-u podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
3: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
0: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieł z Tajlandii 6-3, 7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna

0: tylko turniej Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
1: 6 zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem 2 miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna. Nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył w nich 8 bramek.
2: Przelotny deszcz jutro miejscami na północy, ale w pozostałych regionach padać nie będzie i sporo przejaśnień. A na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: newsy dnia.
1: Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Jest 19.30. Dzisiaj w magazynie powracamy do sobotnich uroczystości na krasnostawskim rynku. Tego dnia świętowano doświadczenie i gotowość żołnierzy rezerwy. Dedykowane im święto obchodzono w tym miejscu z inicjatywy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i przy współpracy samorządów miasta i powiatu krasnostawskiego.
2: Janusz Rzepka, prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Związek Oficerów Rezerwy integruje środowisko żołnierzy rezerwy, jak też nie tylko samych żołnierzy, też osoby cywilne, którym droga jest tematyka wojska, no, tak szeroko pojęto, prawda. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia w szkołach, zawody strzeleckie, jak też uczestniczymy w różnego rodzaju przedsięwzięciach mających na celu oddanie honoru tym, którzy zginęli za naszą wolność. Promowanie wartości patriotycznych to jest najważniejsze, to jest pierwsze w kolejności. Szacunku do munduru żołnierza polskiego. Naszymi członkami są żołnierze rezerwy, żołnierze w stanie spoczynku, oficerowie zawodowi, którzy na co dzień pracują jako oficerowie w wojsku, jak też osoby cywilne.
1: Żołnierze rezerwy odgrywają istotną rolę w obronności Polski, wnoszą doświadczenie i umiejętności wojskowe, które rozwijają podczas ćwiczeń, a wielu z nich dysponuje także specjalistycznymi kwalifikacjami.
3: Jeżeli przyjmiemy, że doświadczenie żołnierzy rezerwy wzbogaca umiejętności wiedzy naszych żołnierzy, a jednocześnie zgodnie z twierdzeniem, że żołnierze rezerwy dzielą z nami się tym doświadczeniem, to jest to taki efekt uzupełnienia się w naszych tutaj działaniach, na pewno w procesie szkolenia, w każdym innym, który jest realizowany przez naszą brygadę.
1: Mówił pułkownik Wojciech Bryk, zastępca dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Pogranicza, której żołnierze zapewnili w sobotę wojskową oprawę uroczystości.
4: Oddziały. Chodź!
5: Wzywam wszystkich żołnierzy rezerwy, którzy w latach II wojny światowej zapłacili za wierność niepodległej Polsce najwyższą cenę. Was wzywam. Polegli oraz zmarli członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy bez względu na trudy, przeciwności i niebezpieczeństwa wiernie służyliście ojczyźnie. Stańcie do apelu!
6: Cześć i pamięć!
4: Salwa honorowa!
7: Baczność! Trzeba! Młodu! Salwą!
1: Mówi generał brygady Cezary Janowski, dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Obrony Narodowej.
8: Byłem inicjatorem tego święta jako szef zarządu P7 w Sztabie Generalnym, bo uważałem, jak chcemy budować etos rezerwisty, to oni muszą mieć swoje święto. Czyli co roku kulminacja, na której podziękujemy za ich służbę, za ich oddanie ojczyźnie, za to, co robią. I od tego momentu zacząłem zgłębiać wszystko, co jest związane z historią, bo najpierw szukaliśmy rodowodu dla tego święta. I ile się dało w annałach historycznych sięgnąć, to właśnie koronowo. Pierwszy odezwa króla, wszyscy ruszają. No to jak dzisiaj, rezerwiści dostają karty powołania, stawiają się w jednostce. Więc jest przykład. Udało nam się na komisji historycznej to obronić i dalej szukaliśmy takich pewnych stałych elementów. I właśnie pierwszym to jest to na wezwanie. Na wezwanie jest rezerwista, na wezwanie jest pogotowie, na wezwanie, czyli wszyscy musimy być gotowi. Państwo, to jest system. Rezerwiści robią dobrą robotę, że pokazują historię. Oni wywodzą się z innych epok, z innych czasów, bo ci najstarsi, jak powstańcy warszawscy, to też dla nas są rezerwiści. Oni mówią, że robili coś za darmo, nie patrzyli na jakieś zasługi, nie szczędzili krwi życia swoich kolegów, narażali się i dla nas stało się to takim stałym elementem, symbolem, na wezwanie. To mi zostało. Ja cały czas się poruszam tym i posługuję tym zwrotem ze względu na to, że dzisiaj minister obrony narodowej, nasz wicepremier, mówi otwarcie, musimy zacząć szkolić rezerwistów, przygotowywać ich do tego bo oni są gotowi mentalnie. Tylko myśmy troszeczkę zmienili technikę. Myśmy zmienili wyposażenie. Część tych ludzi musimy przygotować do użytkowania nowego sprzętu, albo przynajmniej funkcjonowania w tym wirtualnym świecie. Bo każdy jakoś tam dzisiaj obsługuje komputer. Mam zaszczyt, że mój tato jeszcze żyje, ma 93 lata i posługuje się tabletem, więc nie mówię, że to pokolenie jest wyautowane elektronicznie. Bo dało się. Podstawowe funkcje łączy się ze mną, więc uważam, że jeżeli tych rezerwistów w tych podstawowych rzeczach zapoznamy, więc są w stanie uzupełnić nam braki. Czy dzisiaj braki w strukturach, czy braki powstały w wyniku wojny, strat. I oni nie odmówią. Więc pracujmy teraz nad przyszłymi pokoleniami. Bo problem jest ten, że zrobiliśmy jedną rzecz. Patriotyzm zanikł. Dzisiaj poczucie patriotyzmu to jest, nie wiem, obywatel świata. Nie wiem, kto to jest. Zdewaluowało się strasznie. Każdy mówi, wyjadę, wrócę. Tak jak powiedziałem, czy będziesz miał do czego wracać? To zostanę gdzie indziej. Zobacz, co się dzieje z obcokrajowcami. Ty będziesz obcokrajowcem. Drugiej kategorii, ewentualnie człowiekiem, na którym można się wyżywać. Można w swoje narodowe frustracje wylewać. Więc brońmy to, co mamy.
1: I ta gotowość rezerwistów właśnie dzisiaj nabiera jeszcze większego znaczenia.
8: To jest niepodważalne.
0: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Bonito.

0: dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
1: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
0: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
3: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
0: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Jutro nadal chłodno, od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu, ale przelotny deszcz możliwy tylko miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych

0: oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: A ty wiesz, że takiej zdawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Reklama.
6: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: urządzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: zatrzymania po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. PKP Intercity pokazało nowy rozkład jazdy, zmiany od grudnia. Mirjam Lipińska. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyzn udało się zatrzymać w Niemczech. Polskie służby wiedzą, że odpowiedzialna za podpalenie stacji Starlinków była Rosja, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Nie mamy żadnej wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
0: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
2: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinny dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
0: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Co o nowym prezydencie sądzą mieszkańcy?
3: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
4: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
5: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
0: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Papieskie audiencje odwołane do 20 października. Powodem jest hospitalizacja Leona XIV, który ma przejść operację usunięcia guzka na płucu. Termin operacji nie został jeszcze podany. Jak przekazał Watykan, Leon XIV pozostanie w szpitalu po zabiegu około tygodnia. I na koniec wracamy do kraju. Nie tylko największe polskie miasta. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchomione będzie 600 połączeń. W wakacje będzie to 622.
6: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
0: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i z powrotem będą mogli pojechać co pół godziny. Parasole przydadzą się tylko miejscami na północy, w pozostałych regionach bez deszczu, a na niebie chmury i słońce na zmianę. I nadal chłodno, od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
7: Słuchacie Bon Ton.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale patrole policji zostają. Rekordowe wpływy z biletów za wstęp na sopockie molo. Miriam Lipińska. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
1: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
0: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym komunikację dla Ukrainy. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
2: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej śmiertelnej choroby. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Trzeba też zwracać uwagę na dziwne zachowanie zwierząt, mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
3: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
0: Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Sopockie molo zamknęło sezon biletowany z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta miasta.
4: Na sopockie molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
0: Wstęp na molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Jutro deszczowe chmury pojawią się nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu, do 14 na Pomorzu.
5: Bonton Radio i wszystko gra.